0: Kapłani pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z biura pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia JAWA.
4: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie JAWA pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kłopoty przy lądowaniu w Malborku wojskowego myśliwca MiG-29. W samolocie zacięły się hamulce, pilotowi nic się nie stało. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dementuje pojawiające się w internecie informacje o katastrofie myśliwca. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
1: Do usterki doszło podczas lotu treningowego pary polskich myśliwców. W jednym z MiG-ów 29 przy lądowaniu zacięły się hamulce. Mimo to pilotowi udało się posadzić samolot. Uszkodzeniu uległy tylko opony myśliwca. Drugi z samolotów zgodnie z procedurami nie mógł wylądować w Malborku. Został przekierowany na lotnisko zapasowe.

0: na czas uprzątnięcia pasa. Jak poinformował mnie pułkownik Marek Pawlak, rzecznik dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, samolot wraca już do macierzystej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Jednocześnie dowództwo dementuje informacje o katastrofie polskiego myśliwca, a takie już krążą w mediach społecznościowych. Pilotowi uszkodzonej maszyny nic się nie stało, myśliwiec czeka przegląd hamulców i wymiana zniszczonych opon. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że fakt wysłania listu nie musi świadczyć o tym, że Romanowski tam przebywa.
2: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził nadanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej. Policjanci ruchu drogowego otrzymali 50 pierwszych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt ten dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz mówi, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli.
3: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
1: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreśla, że w najbliższych latach na rzecz policji ma być przeznaczonych 10 miliardów złotych, w tym ponad 3 miliardy z programu SAFE.
4: Ponad 20 tysięcy pojazdów. W ostatnich dwóch latach wymieniliśmy 5 tysięcy i to pokazuje, że przyspieszyliśmy ten proces, ale jednocześnie z uwagi na eksploatację w szczególnych warunkach, większą niż taką indywidualną, no to potrzeba wymiany jest stała i ona się nie zakończy.
1: Łącznie do komend w kraju ma trafić 100 radiowozów i 100 mierników prędkości. Grupa Polaków obserwowała w Hiszpanii całkowite zaćmienie słońca. Był wśród nich Dominik Skurzok, autor profilu Gwiazdy nad Istebną. Polskiemu Radiu powiedział, że to, co widzimy na ekranach telewizorów, nie oddaje pełni zjawiska, które miał okazję przeżyć.
5: Dla mnie osobiście to było największym takim życiowym celem, żeby móc stanąć w cieniu Księżyca. Ten moment kulminacyjny, kiedy Księżyc przysłonił całą tarczę, sprawił, że wokół Słońca gołym okiem można było dostrzec to, czego na co dzień nie widzimy. Nie widzimy ze względu na blask Słońca. Tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia to, co się znajduje nad powierzchnią Słońca, protuberancję, całą koronę słoneczną. Wenus się pojawiła, Jowisz również. Ten moment tego ciemnego nieba trwał dosłownie te niecałe 2 minuty.
1: Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. W Polsce częściowe, a całkowite nad Wisłą dopiero za 109 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Noc pogodna, na północnym zachodzie mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna, wyż z centrum 1030 hektopaskali nad południową częścią Bałtyku rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 4 na północy okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza.

0: Wietrza 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 2 do 4 przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr na ogół południowo-zachodni do południowego 3 do 4, na północy okresami do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

sobie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle coś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nakromaciło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie, nawzajem. I wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach.

0: Minęła 23. Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenie.

0: doświadczenia zdobyte z przeróżnych urzędów województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
1: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie Jawa tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia Jawa.
3: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
1: Na realizację projektu Stowarzyszenie Jawa pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
4: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, przekonuje o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoktor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Zastrzeżenia w aplikacji trwa 5 minut, podkreśla wicepremier Gawkowski.
5: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska. Z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
4: Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które jest w kontakcie z prokuraturą. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali liderzy sejmowej większości.
6: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
7: Powrót do 40%, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
6: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
8: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
6: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
4: Mówił Michał Fabisiak. 265 osób zginęło, a prawie 500 jest uważanych za zaginione po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi, które dotknęło zachodnie.

0: Wschodnią część Kolumbii. Prezydent kraju ogłosił stan klęski ekonomicznej i trzydniową żałobę. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne i trzy szpitale. Uszkodzone zostało też lotnisko. Jakub Szymański, trzecim polskim medalistą Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. Specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki uzyskał wynik 13 sekund i 26 setnych, a to dało mu brązowy medal. O tym, jak wyglądał trzeci dzień rywalizacji w wykonaniu biało-czerwonych, Rafał Bała.
1: Jakub Szymański kilka miesięcy temu był mistrzem świata w hali, ale na 60 metrów przez płotki. I gdyby taki dystans biegano na otwartym stadionie, również miałby złoto, bo prowadził mniej więcej do 70 metra. Jednak później wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału. Szymański z brązem otarł się o rekord Polski, do którego zabrakło mu 1 setnej sekundy. O medal walczyła Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, czterokrotna mistrzyni Europy. Przyjechała do Birmingham z niezłym wynikiem, ale na miejscu sprzęt nie latał już tak daleko. Zakończyła na czwartej pozycji z wynikiem 72 metry 37 centymetrów. Do medalu zabrakło ponad pół metra. Ósma z wynikiem 69-12 Aleksandra Śmiech. Maksymilian Szwed rywalizował z najlepszymi w finale 400 metrów. To już był jego czwarty bieg w ciągu trzech dni. Trochę zmęczony, ale z dobrym czasem. 45,6 sekundy zajął szóste miejsce. W eliminacjach rzutu dyskiem poradziła sobie tylko Daria Zabawska, która machnęła ponad 59 metrów i awansowała do finału. Odpadła Weronika Muszyńska oraz biegająca na 200 metrów Wiktoria Gajosz. A do finału na 800 metrów nie awansował Filip Ostrowski, mimo znakomitej życiówki. Minuta, 44 sekundy i 8 setnych. Po trzech dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Setki mieszkańców Wrocławia obserwowały zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Przyszli ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami.
2: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
3: Ale widzę, że Państwo przygotowani byli.
2: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
4: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
3: Czyli warto było siedzieć.
0: Więcej na temat zaćmienia słońca na portalu polskieradio24.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem przez 25 na południu kraju do 27 na południowym zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi: jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z petkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Minęła 23. Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia JAWA.
4: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie JAWA pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Radio.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 4950 zł brutto, tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 144 zł brutto. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
1: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5000 złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, stwierdził dr Karol Pogorzelski, analityk banku Pekao S.A.
2: Wiadomo, że jak będzie ta płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
0: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Chrzest nowej fregaty Wicher to historyczny moment dla polskich stoczniowców, mówi prezes zarządu Gdyńskiej Stoczni Wojennej Marcin Ręglewski. Okręt, który zasili polską marynarkę wojenną, jest pierwszym powstającym w programie Miecznik.
3: Żeby przygotować się do dzisiejszej uroczystości, stocznia zużyła ponad 500 000 godzin. Położyliśmy ponad 3000 konstrukcji. Zużyliśmy 100 ton materiałów spawalniczych oraz 50 tysięcy litrów farby. Każda ze śrub napędowych waży ponad 10 ton. Dla nas jako stoczni i stoczniowców to jeden z najważniejszych wydarzeń w naszej historii.
0: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku i poza nim. Dziś zostanie zwodowany w Zatoce Gdańskiej. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Informacja podana przez Polityka Insight budzi wiele emocji, również w koalicji rządowej.
4: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, o czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
5: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
4: Cezary Tom z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
6: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej.
4: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
7: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy i od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
4: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Warszawy na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut S.A., mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
8: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Warszawy, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję, że zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
0: Firma ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonię w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Miliard dolarów można wygrać tej nocy w amerykańskiej grze liczbowej Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy to do wygrania było ponad 1 800 000 000 dolarów.
9: Jest to obecnie ósma co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego.

0: spending away.
1: Komentuje specjalista, prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Na północnym zachodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie i nad morzem, a w dzień 19 stopni nad morzem, 25 na południu i najcieplej na południowym zachodzie 27.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Pięknie. No to teraz życząc Wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Minęła 23. Do Częstochowy docierają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia JAWA.
4: Od psychologów, kołczów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie JAWA pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów Polaków, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
6: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
7: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli. siedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
6: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
7: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
6: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Dane wyciekły z prywatnej firmy MyDoctor, a osobom, które boją się konsekwencji, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji M-Obywatel. Były wiceminister w rządzie PiS Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Zdaniem Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej to skandal.
8: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
5: Przebywanie poza Polską nie dziwi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka.
9: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
5: Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wydano zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a także europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych. Zmarł 7-letni chłopiec, który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko było na zajęciach

0: Nauki pływania. Wiadomo, że pod wodą przebywało 6 minut, mówi prokurator Emilia Marchewa.
1: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
0: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było to tak zwane częściowe zaćmienie.
2: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
3: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
4: Świat jest niesamowity.
5: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc można takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
0: Kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce za rok, a całkowite za 109 lat, 7 października 2135 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W dzień termometry pokażą 19 nad morzem, 25 na południu i 27 stopni na południowym zachodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżu?

0: Minęła 23. Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę. No, ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało

0: zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie Jawa tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia Jawa.
2: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie Jawa pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
3: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów Polaków, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
4: W ręce złodziei dostały się między innymi informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
5: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
4: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
5: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
4: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Dane wyciekły z prywatnej firmy MyDoktor, a osobom, które boją się konsekwencji, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji M-Obywatel. Były wiceminister w rządzie PiS Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Zdaniem Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej to skandal.
6: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
3: Przebywanie poza Polską nie dziwi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka.
7: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
3: Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wydano zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a także europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych. Zmarł 7-letni chłopiec,

0: który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko było na zajęciach nauki pływania. Wiadomo, że pod wodą przebywało 6 minut, mówi prokurator Emilia Marchewa.
1: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
0: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było to tak zwane częściowe zaćmienie.
2: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
3: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
4: Świat jest niesamowity.
5: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc może takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
0: Kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce za rok, a całkowite za 109 lat. 7 października 2135 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W dzień termometry pokażą 19 nad morzem, 25 na południu i 27 stopni na południowym zachodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie

0: Jawa tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia Jawa.
1: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie Jawa pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
2: Pora zatem sprawdzić, co się dzieje na drogach naszego regionu. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice i Dorota Stabik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A kierowcy informują teraz o kłopotach na autostradzie A4. Do kolizji doszło na wysokości katowickiego Giszowca na pasach do Krakowa. Zwolnić trzeba już za węzłem Murskowska. W Sosnowcu z kolei korek na trasie 79 przy dojeździe do trasy S1. Na południu regionu ciasno na drodze 52 w Kozach. Tłoczniej też na trasie S1 między Lalikami a Milówką. Z kolejnym zmianami muszą się liczyć kierowcy poruszający się katowickim odcinkiem drogi krajowej 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murskowska. Teraz roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Do dyspozycji kierowców są zatem dwa skrajne pasy. Wszystkie prace w tym rejonie powinny się zakończyć wraz z końcem sierpnia. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7. Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
4: i Piotr Balasz. Co to był za widok? Słońce zniknęło za księżycem. W niebo patrzyły tłumy.
5: Widok jest naprawdę spektakularny.
3: Dane blisko 19 milionów Polaków w rękach hakerów. Służby namierzają sprawców cyberataku na jedną z platform medycznych.
6: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom.
4: Wczoraj chrzest, dziś wodowanie. Fregata Wicher gotowa, by wzmocnić polskie siły na Bałtyku.
3: Następna taka okazja trafi się dopiero za ponad 100 lat wieczorem. Księżyc przesłonił część tarczy słońca. W wielu miejscach Europy niebo wyraźnie pociemniało.
4: Całkowite zaćmienie można było obserwować w Hiszpanii i na Islandii. W Polsce księżyc zasłonił sporą część słonecznej tarczy. Jak oglądano ten kosmiczny spektakl, o tym Dagmara Kędzior.
7: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach.
5: Widok jest naprawdę spektakularny.
8: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
7: Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Służby sprawdzają, kto może stać za atakiem na firmę Maider, dostawcę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. W wykradzionej przez hakerów bazie danych mogą być informacje dotyczące około 19 milionów pacjentów.
4: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że państwo zabezpiecza dane i poszukuje sprawców.
6: Każda osoba, która stoi za tym atakiem, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
3: Wicepremier radzi też każdemu, żeby zastrzegł numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji M-Obywatel.
4: Uciekający przed prokuraturą Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Stamtąd wysłany został list do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym były wiceminister sprawiedliwości prosi o list żelazny. Pismo nadano właśnie w Tyraspolu, stolicy separatystycznej prorosyjskiej części Mołdawii.
9: Koledzy Romanowskiego z PiSu, którzy bronili jego ucieczki za granicę, teraz nic o nim nie wiedzą. Ich poseł podejrzany

0: podejrzany ma postawione 11 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O reakcjach na informacje w sprawie Romanowskiego. Sylwia Białak.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
2: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza.
1: Oburzenia nie kryje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: To wstyd i żenada, żeby polski były wiceminister szukał jakiegoś wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję.
1: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
4: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy.
1: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa. Zaznaczył, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje z nimi stosunków dyplomatycznych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
6: A w nich nowa siła Polski na Bałtyku. Przy nabrzeżu Stoczni Wojennej w Gdyni ochrzczony został ORP Wicher.
0: To pierwsza z trzech nowoczesnych fregat programu Miecznik, które trafią do naszej marynarki wojennej i zastąpią wysłużone jednostki.
6: Podczas uroczystości premier Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie morską potęgą.
7: Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę i my wiemy, że tak będzie.
0: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał z kolei, że okręty powstają w polskiej stoczni.
8: Zachowanie kontroli nad kwestiami inżynieryjnymi, logistyką, nad możliwościami projektowymi tutaj w Polsce, na miejscu jest wielkim osiągnięciem tego programu.
6: Wicher dziś zostanie zwodowany, po nim już powstają burza i huragan. Ostatnia jednostka pojawi się na wodzie w 2031 roku.
0: 50 nowoczesnych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Policjanci dostali nowy sprzęt do walki z piratami drogowymi.
6: Jego możliwości prezentował starszy sierżant Adrian Strugacz.
9: Tryb sport.
10: Siłę ma.
9: 381 koni, napęd na 4, mocny samochód. W bagażniku dodatkowo flary, kolczatka to jest nowość. Tutaj mamy przycisk, no i mówimy 07, zgłoś się. Możemy w trakcie jazdy załączać sygnały dźwiękowe i błyskowe i ściągać osoby do kontroli. Klikamy 1, przycisk.
0: W sumie do komend w całym kraju ma trafić ponad 200 takich radiowozów.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Elinę Świtolinę w półfinale turnieju tenisistek w Toronto. Polka wygrała pierwszego seta do 3, ale w drugim wyraźnie lepsza była Ukrainka. W decydującej trzeciej partii Świątek zwyciężyła 6-3 i po raz pierwszy w tym sezonie zagra w finale. Będzie to również jej pierwszy finał w Toronto. O tytuł zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff lub Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Ten pojedynek trwa, pierwszy set wygrała Gauff. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polak z czasem 13,26 sekundy wyrównał swój najlepszy wynik w sezonie. Rozmawiał z nim Krzysztof Kuzak.
12: Jakub Szymański kontynuuje medalową serię reprezentacji Polski. Trzeci dzień, trzeci medal, tym razem brązowy. Świetny bieg. Pierwsza trójka, sezon best u każdego z zawodników. Jak pan się czuje z tym brązem?
13: Znaczą dużo więcej niż brąz. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
12: W tym biegu, jak on przebiegał do 60 metra, na pewno pan prowadził.
13: Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no, oscylującym w okolicy rekordu Polski.
12: Wspaniały sezon. Halowe Mistrzostwo Świata, teraz brązowy medal na Mistrzostwach Europy tutaj w Birmingham. Co dalej?
13: Dalej start na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie chcę wejść do finału i powalczyć o jak najlepszy wynik. I oczywiście start na Memoriale Kamili Skolimowskiej 23 sierpnia.
11: Tuż za podium na czwartej pozycji uplasowała się Anita Włodarczyk. W rzucie młotem trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej do medalu zabrakło 51 cm. W biegu na 400 metrów szósty był Maksymilian Szwed. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli Superpuchar Europy. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matthew Cash. GKS Katowice, pierwszym polskim zespołem, który pożegnał się z europejskimi pucharami. Katowiczanie odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacji.

0: kwalifikacji do Conference League. Co prawda wygrali w rewanżu u siebie z Hapoelem Tel Awiw 2-1, ale pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrali 0-2. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Najchłodniejszy poranek na południu Dolnego Śląska, zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na Podhalu, około 6 stopni. Najcieplej miejscami na Mazowszu i w Lubuskiem do 15. A czeka nas słoneczny, miejscami bezchmurny dzień pełen słońca, który odbije sobie chwilowe zaćmienie. Bez opadów. I od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: Prawie w całej Polsce jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra, jedynie miejscami. W województwach śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i lubelskim dobra. Wciąż nęka nas susza hydrologiczna. Obowiązuje w związku z nią aż 85 alertów wydanych przez IMGW. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest średnie, ale w Lubuskiem duże.
4: Jedynka. Polskie Radio.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Jest siódma. Służby szukają sprawców największego cyberataku w Polsce. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów osób. Nie będzie w ten weekend festiwalu K-pop. Organizator odwołał imprezę w Parku Śląskim. A na koniec kierowca miejskiego autobusu, który wiózł pasażerów, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Sąd już skazał go na pół roku więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier i minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców.
2: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców.
3: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
2: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił w Polskim Radiu, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
4: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
2: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel.
0: To była relacja Arkadiusza Augustyniaka. Festiwal koreańskiej muzyki, który miał się odbyć w Chorzowie w ten weekend, został odwołany. O swojej decyzji organizatorzy poinformowali wczoraj po południu w mediach społecznościowych. Jest nam przykro i rozumiemy rozczarowanie fanów, ale nie jesteśmy organizatorami i nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, komentuje Aneta Miller z Parku Śląskiego.
5: Park wydzierżawia teren na potrzeby organizacji wydarzenia. Porozumienie tutaj pomiędzy parkiem a organizatorem, to jak gdyby współpraca tutaj przebiegała dobrze. K-pop wywiązał się ze wszystkich zobowiązań.
0: Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu organizatora festiwalu, decyzja została podjęta po dokładnej analizie całej sytuacji, w tym działań podejmowanych po stronie koreańskiej. Wobec rezygnacji kluczowych artystów z udziału w wydarzeniu, jego realizacja stała się niemożliwa. Organizator zobowiązał się też do zwrotu pieniędzy za bilety. To kolejny festiwal w Parku Śląskim, który nie dochodzi do skutku. W sierpniu 2020

0: 1923 roku nagle odwołany został Fest Festival. Wtedy powodem były problemy finansowe organizatora.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to 15 900. Komisarz wyborczy ma teraz 30 dni na weryfikację wniosku i podpisów. Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk nie powinien dalej pełnić roli prezydenta, gdyż ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji. Do tego dochodzą pretensje o brak dużych inwestorów w mieście i niepodjęcie budowy stadionu Rakowa. Prezydent konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. 24 sierpnia sąd rozpatrzy kolejne zażalenie obrońców na nałożone na niego środki zapobiegawcze. 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu linii 23 Katowice-Zabrze, którego w niedzielę wieczorem zatrzymali policjanci. Jak się okazało, 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił alkohol. Sąd skazał już mężczyznę w trybie przyspieszonym, m.in. na pół roku więzienia. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM, mówi rzecznik instytucji Michał Wawrzasz.
2: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Policjanci prowadzą równolegle czynności sprawdzające m.in. to, czy obywatel Azerbejdżanu dopełnił wszystkich niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Przez cały dzień będzie słonecznie bez opadów, a temperatura dziś do 26 stopni.
4: W ogóle wydaje mi się, że Salvador Dali na przykład by mi go zazdrościł. Naprawdę, chciałby też taki zrobić. Kwadrans po godzinie 7. Sprawdźmy, co z pogodą, a o pogodzie o tej porze szczegółowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś przed nami wyżowa aura, która podaruje nam piękny, słoneczny dzionek. Na zachodzie kraju będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, oczywiście bez deszczu. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na północy zmienny. A w województwie śląskim dziś piękny letni dzień przed nami. Ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna dziś do 23,5 stopnia w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, a wysoko w Beskidach od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1029 hektopaskali. Będzie spadać. Stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza. Będzie tylko i wyłącznie korzystnie dziś wpływać na nasze organizmy. A jutro w piątek pięknej aury, ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora słonecznie, niebo najczęściej bez chmurki, oczywiście też bez opadów. Temperatura maksymalna w zakresie 24-27 stopni Celsjusza, wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Weekend zapowiada się też ekstra, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bezdeszczowo i upalnie, z temperaturami do 31 stopni Celsjusza.
4: Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10. Autoradio w Radiu Katowice. I Dorota Stabik.
6: I przypominam o utrudnieniach

0: Na autostradzie A4 w Katowicach, dokładnie na 343 kilometrze za węzłem Murckowska w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Droga jest częściowo zablokowana, ruch odbywa się pasem rozdziału. Korek zaczyna się przed węzłem Murckowska. Jadący w drugą stronę zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało, i w związku z tym korek też na pasach do Wrocławia. W Katowicach zatłoczona także droga krajowa 86, również przed węzłem Murckowska. Na pasach do Tychów działają drogowcy. Środkowy pas jest zajęty. Zwolnić trzeba za węzłem Bagienna. Tłoczno na drodze krajowej 44 w Mikołowie na wysokości Śmiłowic. Tam ruch zwalnia na pasach do centrum miasta. Na trasie 44 więcej aut też w Tychach przy węźle z krajową 1 oraz w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Na południu regionu dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na trasie 52 w Kozach, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Tłoczno również na drodze ekspresowej S1 między Lalikami a Milówką. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 8.
1: Mieli specjalne okulary i szybki do patrzenia na słońce. Śledzili każdy fragment tarczy słonecznej zasłanianej przez księżyc. Dodatkową atrakcją była pora, zachód słońca. To wszystko przy prawie bezchmurnym niebie obserwowali szczęśliwcy, którzy dotarli na najwyższy w Europie taras widokowy Highline Warsaw na 53. piętrze Warsaw Tower, 230 metrów nad ziemią. Był tam też Jacek Frenzel.
2: Podziwiać zaćmienie na najwyższym tarasie widokowym w Europie przybyły całe rodziny. Były zakochane pary i wielu turystów, a niebo było prawie bezchmurne.
3: Przepięknie było to obserwować i doświadczać tego zaćmienia. Wspaniały widok był.
4: Słońce zamieniło się w księżyc, bo księżyc tak zasłonił słońce, że widać było takie jakby dwa rogi.
5: Mega fajne. Była niesamowita i w pierwszy raz to widziałem.
6: Szczególnie te kolory, chmury.
7: Zniewalający po prostu widok. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być.
2: A jak byś opisała to zaćmienie?
7: Taki rogalik trochę, może Pac-Man, coś takiego. Fajny, bardzo fajny był.
2: Kolejne całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne już za rok w południowej Hiszpanii i północnej Afryce. W Polsce dopiero w 2135 roku. Jacek Frenzel, Trójka.
1: Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik Prokuratury Krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiSu. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Przemysław Nowak podkreślił, że Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie nie powinien otrzymać listu żelaznego.
8: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator takiej sytuacji oponowałem.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czterolatka, która w niedzielę spadła z balkonu 5. piętra w Łomży, wyszła ze szpitala. Wcześniej placówkę opuściła jej matka. Dziecku nic się nie stało dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, by mogła na niego spaść. 27-letnia pijana matka w tym czasie spała. Wczoraj stawiła się na wezwanie policji, ale odmówiła udziału w czynnościach procesowych, więc na razie nie usłyszała zarzutów, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży.
9: Podała, że krótki okres między doręczeniem jej wezwania a terminem czynności procesowych uniemożliwił jej ustanowienie obrońcy i odbycie konsultacji prawnej. Wskazała numer telefonu do kontaktu oraz adres, pod którym będzie przebywała. Podejrzana wezwana zostaje na kolejny wyznaczony termin celem wykonania z jej udziałem czynności procesowych.
1: Matce grozi do 5 lat więzienia. Policja ostrzega, mamy nowe radiowozy. 50 takich oznakowanych samochodów o większej mocy silnika trafiło już do wydziałów ruchu drogowego w komendach wojewódzkich i będą służyły do zatrzymywania piratów drogowych, mówi rzecznik policji podinspektor Andrzej Fiołek.
10: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy, śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
1: Nowe radiowozy zostały dofinansowane z programu Unii Europejskiej. W ramach projektu znalazły się też szkolenia policjantów na torze jazdy za kierownicą.

0: kierownicą radiowozów oraz na policyjnych motocyklach. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że wozy konne będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy.
1: Między Palenicą Białczańską a wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
0: Dziś zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 tysięcy turystów. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 7, to czas na sport. Zdaje się, że same dobre wieści ma Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, rzeczywiście tak jest i zacznę od tego, że kibice tenisa budzą się w dobrych humorach. Iga Świątek po zaciętym trzysetowym boju zameldowała się w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Tej nocy 6-3, 1-6 i 6-3 pokonała Ukrainkę Rinę Svitolinę, rewanżując się jej za dwie wcześniejsze porażki z tego sezonu. I tak skomentowała tę wygraną. To był na pewno trudny mecz przeciwko Rinie. Zawsze są takie. Jestem zadowolona, że tym razem zwyciężyłam, zwłaszcza, że wróciłam do gry w trzecim secie grając lepiej. To była imponująca poprawa poziomu gry. Jestem z siebie dumna. Stwierdziła Iga Świątek. Jej finałową rywalką będzie Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem, dopiero co też w trzech setach pokonała Amerykankę Coco Gauff. Dobre wiadomości z Toronto, dobre z Paryża i Birmingham. Nad Sekwaną po brązowy medal Mistrzostw Europy popłynęła na 400 metrów stylem zmiennym Justyna Kozan. Justyna wychowała się w Kalifornii, jest córką polskich emigrantów i na razie ma spore problemy z naszym językiem. Uczę się, rodzice mnie uczą w domu. Nauka wszystkiego. Teraz Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i też brązowy medal dla Polski wywalczony przez Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 metrów przez płotki. Do 60 metra przewodził stawce.
5: Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no oscylującym w okolicy rekordu Polski.
4: Jego finałowy czas to 13 sekund i 26 setnych, o 1 setną gorszy od wspomnianego rekordu Polski. Dodajmy jeszcze, że Anita Włodarczyk była czwarta w konkursie rzutu młotem. Zamachnęła się wczoraj w najlepszej próbie na 72 metry i 37 centymetrów, a Maksymilian Szwed zajął 6 miejsce w biegu na 400 metrów z czasem 45 sekund i 6 setnych. Kończymy piłką. Paris Saint-Germain zdobywcą Superpucharu Europy w spotkaniu w Salzburgu. PSG pokonało 2-1 Aston Villa. Tak jak GKS w Katowicach, Hapoel Tel Aviv, ale odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu podopieczni Rafała Guraka ulegli 0-2. Sport wróci na naszą antenę za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 23 stopnie Celsjusza będą dziś w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie i Lublinie, 24 w Poznaniu, Łodzi i Krakowie, 25 we Wrocławiu, 26 w Szczecinie. Słowem ciepło. A na niebie? Na zachodzie ani jednej chmurki, na wschodzie kraju obłoczki, ale nie deszczowe.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Do 9.30, pół godziny, skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk.
1: 4-letnie dziecko trafiło do szpitala na badania w wyniku pożaru, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Matejki. Paliły się meble składowane na korytarzu na trzecim piętrze w kamienicy. Z budynku ewakuowano łącznie 14 osób. Pożar został ugaszony przed godziną 2 w nocy. W sumie w działaniach brało udział 8 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Taran 2026 odbędą się dzisiaj przy autostradzie A1 w województwie śląskim. W miejscu obsługi podróżnych w Mszanie Południowej pojawią się wszystkie służby. MOP będzie zamknięty dla podróżnych do momentu zakończenia ćwiczeń, a rozpoczną się one przed godziną 10. Osoby, które mają pilną urzędową sprawę do załatwienia, nie powinny tego odkładać do jutra, bo wiele urzędów miejskich będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Część urzędów wolne będzie mieć z kolei w poniedziałek, m.in. magistrat w Bielsku-Białej. Projekt Sebastiana Berusa, absolwenta Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, zwyciężył w konkursie na gliwicki mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wpłynęło 20 projektów. Jury wybrało pracę, która pokazuje wybitnego muzyka jako człowieka, uważnego, refleksyjnego i autentycznego. Centralnym elementem muralu jest portret Stanisława Sojki, któremu towarzyszy pionowy napis Tolerancja. Odsłonięcie zaplanowano na 20 września.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Cały czas kłopoty na autostradzie A4 w Katowicach, dokładnie na 343 kilometrze za węzłem Murckowska. W kierunku Krakowa doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek.

0: Droga w kierunku Krakowa częściowo zablokowana, ruch odbywa się pasem rozdziału. Korek zaczyna się przed węzłem Murckowska. Jadący w drugą stronę zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało. W związku z tym korek także na pasach do Wrocławia i policja apeluje, aby nie zwalniać w tym miejscu, jeśli nie ma takiej konieczności. Kierowcy teraz informują także o kolizji na trasie 79 na węźle Bagienna na pasach do Mysłowic. Ruch zwalnia w rejonie Muzeum Śląskiego. W Katowicach zakorkowana także trasa 86 na pasach do Tychów. To za sprawą prac drogowych prowadzących przed węzłem Murckowska. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: W ogóle wydaje mi się, że Salvador Dali na przykład by mi go zazdrościł. Naprawdę. Chciałby też taki zrobić. Kwadrans po godzinie 7. Sprawdźmy, co z pogodą, a o pogodzie o tej porze szczegółowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś przed nami wyżowa aura, która podaruje nam piękny, słoneczny dzionek. Na zachodzie kraju będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, oczywiście bez deszczu. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich na północy zmienny. A w województwie śląskim dziś piękny letni dzień przed nami. Ani za ciepło, ani za chłodno, niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna dziś do 23,5 stopnia w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, a wysoko w Beskidach od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1029 hektopaskali. Będzie spadać. Stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza. Będzie tylko i wyłącznie korzystnie dziś wpływać na nasze organizmy. A jutro w piątek piękne aury, ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora słonecznie, niebo najczęściej bez chmurki, oczywiście też bez opadów. Temperatura maksymalna w zakresie 24-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Weekend zapowiada się też ekstra, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bezdeszczowo i upalnie, z temperaturami do 31 stopni Celsjusza.
1: Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10.
3: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, potwierdził fakt złożenia przez byłego wiceministra sprawiedliwości wniosku o wydanie listu żelaznego. Pełnomocnik polityka wskazał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym Marcina Romanowskiego oraz jego oświadczeniem, a prokuraturę obowiązuje domniemanie wiarygodności tego dokumentu. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło pismo podpisane przez Marcina Romanowskiego, nadane z Tyraspolu, stolicy nieuznawanego przez społeczność międzynarodową Naddniestrza, prorosyjskiej części Mołdawii. To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków zgromadzonych w firmie MyDoktor. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apelował wczoraj o zastrzeganie numerów PESEL. O tym mówiła też w porannym Zapraszamy do Trójki Agata Ślusarek, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z platformy RIFSECH. Ostrzegała też przed phishingiem.
4: Mając informacje chociażby o tym, na jakie wizyty czekamy, albo kiedy tą wizytę będziemy mieli, albo jakie regularne recepty wykupujemy, możemy dostawać jakieś SMS-y właśnie informujące o tym, że nie wiem, musimy dopłacić rzekomo na przykład do jakiejś recepty czy wizyty.
3: Jeśli dostaniemy takiego SMS-a czy maila, warto potwierdzić w odpowiedniej placówce i warto też pomóc bliskim nam osobom starszym, które mogą sobie nie poradzić z tą sytuacją. Pierwsza z trzech fregat w programie Miecznik już ochrzczona. Publicznie w obecności prezydenta, premiera i kierownictwa resortu obrony imię jednostki Wicher wypowiedziała matka chrzestna fregaty Agata Ziemiańska. A dziś przed fregatą kolejny test wodowania.
5: Nadaję ci imię Wicher.

0: Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że marynarze doczekali się wreszcie poważnego podejścia do spraw morza.
1: Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
0: Z kolei premier Donald Tusk nawiązał do osobistych relacji zarówno ze stocznią, bo tu jako młody chłopak pracował, jak i do swojego i prezydenta zresztą również miejsca zamieszkania, Gdańska.
2: To nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. To wielka rzecz, kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak. Polska staje się morską potęgą na Bałtyku.
0: Krzest fregaty to de facto początek kolejnego ważniejszego etapu dla tej jednostki. Barka, na której teraz stoi kadłub Wichra, wyjdzie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpoczną się wielogodzinne testy szczelności fregaty. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Wkrótce rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Sinfonii Warszawii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbud, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
4: Wspaniała wiadomość dla Sinfonii Warszawii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbud rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030.
3: Wybrana w przetargu firma ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonii w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Katastrofalnie niski stan wody w Jeziorze Średzkim. Poziom tafli obniżył się o prawie 2 metry, a linia brzegowa cofnęła o 20 metrów. Jaka jest przyczyna i kiedy sytuacja wróci do normy, pytał w Środzie Wielkopolskiej Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań.
5: To, co ludziom rzuca się w oczy, to trzciny daleko od wody wyrastające wprost z piachu oraz pomosty, które kończą się na brzegu, a nie w wodzie.
6: Nienaturalnie to wygląda, bo faktycznie trzciny w tym momencie rosną na nabrzeżu.
5: Niski poziom wody niepokoi dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, któremu podlega ośrodek na miejskiej plaży. Waldemar Owczarzak pamięta czasy, gdy z wodą nie było problemów.
7: Maskawa płynąca od strony Mekli, to przez te wioski tutaj naszej gminy, to ja pamiętam poziom wody i głębokość samego tego strumienia nawet do 2 metrów.
5: Choć na jeziorze że wciąż pływają żaglówki, to niski stan wody uniemożliwia już pewne aktywności.
7: Jedna z naszych głównych atrakcji, jakim jest banan, nie pływa w ogóle w tym roku.
5: Powodem niskiego stanu jeziora jest hydrologiczna susza w regionie. Jeziorko Średzkie jest zbiornikiem retencyjnym zbierającym opady z okolicy i nie ma nad nim większego zbiornika, z którego można by wody dopuścić. Sytuację mogą poprawić obfite, długotrwałe deszcze. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pływałeś kiedyś bananem?
10: Oczywiście, że tak, a na koniec pływania bananem zawsze jest wywrotka, nie wiem czy wiesz.
9: Tak?
10: Tak.
9: Ale
10: tak.
9: Celowa czy...?
10: Celowa. Pamiętam, jak mój syn był zachwycony, był kiedyś na takich półkolniach żeglarskich i powiedział, że na koniec była wywrotka i to było najfajniejsze.
9: Jak to jeszcze raz? Krzysztof Łodziewski, sport.
10: Iga Świątek jest już w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Tej nocy 6-3, 1-6 i 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Po meczu pytano ją, czy w trzecim secie wróciła do meczu po zmianach taktycznych. Wróciłam lepszą jakością gry, taktycznie można sobie coś założyć, ale jeżeli nie uderzasz z odpowiednią siłą, niewiele to da. Wiedziałam, co mam robić, zdawało to egzamin w pierwszym secie, w trzecim musiałam wrócić do tego rytmu. Cieszę się, że nie popadłam w rozczarowanie i myśli o porażce, tylko po prostu zaczęłam grać lepiej. O trofeum w Toronto, gdzie w centrum miasta znajduje się gigantyczny park, niemal las o powierzchni aż 160 hektarów, zagra z Jeleną Rybakiną. Rosjanka z kazachskim paszportem w 3 setach pokonała Amerykankę Coco Gauff. W pływackich mistrzostwach Europy mamy pierwszy medal. Po brąz na 400 metrów stylem zmiennym popłynęła Justyna Kozan. Polskę reprezentuje dopiero od 2 lat. Urodziła się i wychowała w Stanach Zjednoczonych. Dla tego kraju wywalczyła nawet Mistrzostwo Świata Juniorów. Dlatego na razie udziela wywiadów po angielsku. Uważam, że w wyścigu finałowym dałam z siebie naprawdę wszystko i na szczęście to dało medal. Jestem zwłaszcza zadowolona z tego, jak popłynęłam stylem grzbietowym. Generalnie popłynęłam równo i czuję satysfakcję. Brawo, Justyna! Teraz lekka atletyka i już z kolei 3 medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Brązowy w biegu na 110 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański z czasem 13:26 i tak odpowiedział na pytanie, komu należy się dedykacja za jego podium.
11: Mi się wydaje, że teraz dedykację należałoby dać

0: Mnie i mojemu trenerowi, moim trenerom, Mikołajowi Maćkowi. Oczywiście ja i Mikołaj najdłużej siedzieliśmy nad tym na treningach i robiliśmy tak, aby go się udało dokonać, więc udało nam się i praca nie poszła na marne.
1: Blisko medalu była wczoraj Anita Włodarczyk, czwarta w konkursie rzutu młotem z wynikiem 72-37. Szóstą lokatę w finałowym biegu na 400 metrów zajął Maksymilian Szwed z czasem 45-06. Pod siatką nasze panie w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej 3-0 pokonały w Koszalinie francuski, dziś zagrają z Włoszkami. Kończymy futbolem. GKS Katowice 2-1 pokonał u siebie HPL Tel Awiw, ale nie zagra w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym meczu przegrał bowiem 0-2. 2-1 PSG pokonało Aston Villa w Salzburgu i wywalczyło Super Puchar Europy.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Tak sobie myślę na fali też tych ostatnich wydarzeń i hejtu, który wylał się na Ewę Swobodę po drugim miejscu w Mistrzostwach Europy, to żeby nikogo nie pokusiło tutaj, żeby narzekać na czwarte miejsce Anity Włodarczyk, prawda? Bo będziemy bić po rękach z Krzysztofem.
1: Nie tylko po rękach.
5: Nie tylko po rękach będziemy lać. Anita Włodarczyk to jest trzykrotna mistrzyni olimpijska, przypominam.
1: I chyba czterokrotna mistrzyni świata, więc czterokrotna mistrzyni Europy.
5: Rekordzistka świata.
1: Tak jest. Tak
5: może rzucać nawet 3 metry, a i tak będziemy jej kibicować i cieszyć się z jej występów. A teraz o pogodzie. Na zachodzie kraju niebo będzie dziś bezchmurne. Na pozostałym obszarze chmury się pojawią, ale nie deszczowe. Słoneczny i ciepły dzień przed nami. Będzie od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 27 na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Do 9,5 godziny skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk.
1: Czteroletnie dziecko trafiło do szpitala na badania w wyniku pożaru, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Matejki. Paliły się meble składowane na korytarzu na trzecim piętrze w kamienicy. Z budynku ewakuowano łącznie 14 osób. Pożar został ugaszony przed godziną drugą w nocy. W sumie w działaniach brało udział 8 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Taran 2026 odbędą się dzisiaj przy autostradzie A1 w województwie śląskim. W miejscu obsługi podróżnych w Mszanie Południowej pojawią się wszystkie służby. MOP będzie zamknięty dla podróżnych do momentu zakończenia ćwiczeń, a rozpoczną się one przed godziną 10. Osoby, które mają pilną urzędową sprawę do załatwienia, nie powinny tego odkładać do jutra, bo wiele urzędów miejskich będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Część urzędów wolne będzie mieć z kolei w poniedziałek, m.in. magistrat w Bielsku-Białej. Projekt Sebastiana Berusa, absolwenta Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, zwyciężył w konkursie na gliwicki mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wpłynęło 20 projektów. Jury wybrało pracę, która pokazuje wybitnego muzyka jako człowieka, uważnego, refleksyjnego i autentycznego. Centralnym elementem muralu jest portret Stanisława Sojki, któremu towarzyszy pionowy napis Tolerancja. Odsłonięcie zaplanowano na 20 września.
2: Przechodzimy przyspieszoną lekcję cyberbezpieczeństwa. Tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentuje wyciek danych z portalu MyDoktor. Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione

0: Zostały dane medyczne około 19 milionów Polaków. Minister Siemoniak mówi, że skontrolowane muszą zostać procedury bezpieczeństwa u dostawców oprogramowania medycznego.
1: Ta firma to jest wyciek danych z prywatnej firmy. Jest pytanie o reakcję, pytanie o zabezpieczenia, pytanie jak ten system działa, skoro tak ogromną liczbę danych można tak naprawdę w jednym ruchu wykraść. Nikt specjalnie nie zajmuje się tym, jaka firma informatyczna obsługuje gabinet lekarski czy przychodnię, do której chodzimy, i że nasze dane w coraz bardziej zinformatyzowanym systemie zdrowotnym no mogą podlegać tego rodzaju rzeczom. Tak? To niesie ze sobą właśnie takie ryzyka.
0: No, 9:30 konferencja ministra cyfryzacji, kolejna konferencja w sprawie tego ataku. 5% amerykańskich rakiet do systemów Patriot pozwoli Ukrainie przetrwać zimę. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Pociski do Patriotów jako jedyne mogą strącać rosyjskie rakiety balistyczne, którymi Moskwa coraz częściej atakuje ukraińskie miasta. Nad Dnieprem odczuwany jest ogromny deficyt środków do obrony przed rosyjską balistyką.
2: Ukraiński prezydent w wywiadzie dla CNN zaznaczył, że codziennie stara się pozyskać pociski do wyrzutni Patriot, jednak jego kraj odczuwa coraz większy ich brak. Jak zaznaczył, jeśli USA sprzedadzą Ukrainie 5% ze swoich pocisków, uda się przetrwać zimę i uratować życie ludzi. Dodał, że jeśli sprzedadzą 10%, Ukraina zniszczy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Tymczasem Rosjanie intensyfikują ostrzały rakietami balistycznymi i przyspieszają ich produkcję.
3: To jak się my porachujemy...
2: Jeśli porównamy wszystkie wystrzelenia w zestawieniu z tym, co jest produkowane, widzimy, że rosyjskie zapasy się nie wyczerpują. Ocenił dla portalu Apostrof ukraiński ekspert wojskowy Valery Borowyk. Podczas lipcowego szczytu NATO Donald Trump dopuścił możliwość produkcji pocisków do Patriotów na Ukrainie. Według władz w Kijowie wciąż nie wiadomo, w jaki sposób te zapowiedzi mogą być zrealizowane. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przed nami Święto Wojska Polskiego, w sobotę uroczysta parada lądowa, powietrzna i morska. Organizowane od 2007 roku defilady z okazji święta pokazują zmiany w wyposażeniu naszych sił zbrojnych, ale także w sposobie myślenia dotyczącego wyposażenia armii, mówił w rozmowie w Trójce analityk ośrodka Polityka Insight Marek Świerczyński.
4: Widać autentyczną rewolucję, jeśli chodzi o sprzęt. To znaczy praktycznie nie ma już sprzętu tak zwanego posowieckiego. Po drugie, ta kolumna pojazdów się stale wydłuża i ona w tej chwili już, zdaje mi się, przekroczy grubo kilometr przy ustawieniu dosłownie zderzak w zderzak, tak, tych pojazdów. Jak ruszą z miejsca i przejadą, to naprawdę będzie to widok imponujący.
0: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Kolejarze mobilizują się na ten sierpniowy weekend. Już dziś po południu pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach.
5: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
0: W czasie weekendu na torach pojawią się też podwójne składy pociągów Pendolino. Wystawy, koncerty i spotkania z opozycjonistami z NRD. Bogaty jest program wydarzeń z okazji 65. rocznicy początku budowy Muru Berlińskiego. W stolicy Niemiec wspomnianych zostanie także ponad 100 ofiar zapory dzielącej komunistyczną NRD od Berlina Zachodniego.
6: 140 ludzi, 140 nazwisk. Tak zatytułowano prezentację krótkich biografii tych, którzy próbowali przedostać się przez mur. Komunistyczne władze kazały strzelać do uciekających przed reżimem. Inwestycja rozpoczęta nagle w 1961 roku przetrwała blisko 30 lat. Wciąż żyją rodziny rozdzielone murem na 3 dekady. Także one będą bohaterami wydarzeń, których najwięcej odbywa się w Kaplicy Pojednania, Muzeum Muru i przy Bramie Brandenburskiej. Oprócz wystaw i świadków historii będą też przewodnicy przybliżający historię ponad 150-kilometrowego muru, którego obalenie w 1989 roku jest jednym z symboli skutecznej walki z opresyjną władzą. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: 1/3 prądu w naszej sieci pochodzi teraz ze słońca. Od 11 prognozowane są zielone godziny. Pogłębia się za to susza hydrologiczna na mapie IMGW. 85 alertów, najwięcej na południowym wschodzie i w południowej połowie kraju. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5:09 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
10: Brawa dla Igi Świątek. 6-3-1-6 i 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę i awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto.

0: Toronto. Na pomeczowej konferencji prasowej pytano ją, jaką wiadomość wysłała do samej siebie po gładko przegranym drugim secie.
1: But it's not gonna be easy, but...
0: To nie było łatwe, ale jeżeli chciałam wygrać ten półfinał, a moja rywalka zaczęła grać świetnie, musiałam stanąć na wysokości zadania. Nie wracać do tego, co było, tylko zacząć trzeci set jak pierwszy, nie myśląc o drugim. Wiedziałam, co robić i po prostu to zrealizowałam. Finałową rywalką świątek będzie Jelena Rybakina. Rosjanka z kazachskim paszportem też w trzech setach w drugim półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff. Brawa dla Igi Świątek i Justyny Kozan. Popłynęła po brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym w Mistrzostwach Europy w Paryżu. Także brązowy wywalczył w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki.
2: Uzyskałem jeszcze większą pewność siebie. Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste, pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
0: Czwarta w rzucie młotem była Anita Włodarczyk, ósma Aleksandra Śmiech, szósty z czasem 45.06 w finale sprintu na 400 metrów Maksymilian Szwed. Nasz biegacz ostatnio się nie wysypiał.
3: Jak się kończy bieg po 21 na kofeinie, ciężko się śpi, no to już jest trzecia noc, no i czuję się już taki trochę, no jakbym obok stał.
0: Mówił Maksymilian Szwed, 22-letni młodzian, obdarzony, jak słyszeliśmy, sporym urokiem osobistym. W kraju nasze siatkarki 3-0 pokonały Francuzki w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej, to w Koszalinie. W Katowicach piłkarze GKS-u wygrali 2-1 z Hapoelem Tel Awiw, ale to nie wystarczyło do awansu do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na wyjeździe Gieksa przegrała 0-2. 2-1 PSG pokonało w Salzburgu Aston Villa i sięgnęło po kolejne trofeum, tym razem Super Puchar Europy. Ta informacja kończy serwis, kolejny sportowy na naszej antenie po 16.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: A dorzucę jeszcze jedną informację sportową, bo przeglądałem kalendarium. Dziś 70. urodziny Mariana Woronina, najszybszego Polaka.
0: Marian Woronin to jest ktoś.
7: To jest człowiek, który pobiegł na setkę szybciej niż krócej, w krótszym czasie niż 10 sekund, tylko oficjalnie.
0: 10.00 mu wpisano.
7: 10.00 mu wpisano, tak. Pozdrawiamy pana Mariana, najszybszego Polaka, i to od wielu lat, bo ten rekord to pochodzi z początku lat 80.
0: Nie zanosi się, żeby ktoś go pobił.
7: No właśnie.
8: Przepraszam, nie mam mikrofonu. Czy słuchał listy przybojów i dlatego tak pędził?
7: Tak, pędził, żeby zdążyć do domu właśnie na listę przybojów.
0: Mamy
7: bardzo
0: namiary
7: możliwe.
0: Na niego, zatelefonujemy.
8: No, absolutnie, poproszę.
7: A te urodziny pan Marian będzie spędzał przy pięknej pogodzie. Dziś na zachodzie kraju niebo będzie
0: zresztą
7: zupełnie bezchmurne.
0: Można go często spotkać w takiej kawiarni Syrenka niedaleko Trójki. Tu
8: bez tutaj reklamy.
7: Ale to ja zaraz się przejdę, sprawdzimy, czy będzie. Na wschodzie za to prawie bezchmurnie, a będzie też ciepło, to dokończę od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 27 na zachodzie. Kropka.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W ogóle wydaje mi się, że Salvador Dali na przykład by mi go zazdrościł. Naprawdę, chciałby też taki zrobić. Kwadrans po godzinie 7. Sprawdźmy, co z pogodą, a o pogodzie o tej porze szczegółowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam. Jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś przed nami wyżowa aura, która podaruje nam piękny, słoneczny dzionek. Na zachodzie kraju będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, oczywiście bez deszczu. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na północy zmienny. A w województwie śląskim dziś piękny letni dzień przed nami. Ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna dziś do 23,5 stopnia w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, a wysoko w Beskidach od 13 do 16 stopni.

0: Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 998, mierzone na poziomie morza 1029 hektopaskali. Będzie spadać. Stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza będzie tylko i wyłącznie korzystnie dziś wpływać na nasze organizmy. A jutro w piątek pięknej aury, ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora słonecznie, niebo najczęściej bez chmurki, oczywiście też bez opadów. Temperatura maksymalna w zakresie 24-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Weekend zapowiada się też ekstra, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bezdeszczowo i upalnie, z temperaturami do 31 stopni Celsjusza.
1: Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie. Kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Cały czas kłopoty na autostradzie A4 w Katowicach, dokładnie na 343 kilometrze za węzłem Murckowska. W kierunku Krakowa doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Droga w kierunku Krakowa częściowo zablokowana, ruch odbywa się pasem rozdziału. Korek zaczyna się przed węzłem Murckowska. Jadący w drugą stronę zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało. W związku z tym korek także na pasach do Wrocławia i policja apeluje, aby nie zwalniać w tym miejscu, jeśli nie ma takiej konieczności. Kierowcy teraz informują także o kolizji na trasie 79 na węźle Bagienna na pasach do Mysłowic. Ruch zwalnia w rejonie Muzeum Śląskiego. W Katowicach zakorkowana także trasa 86 na pasach do Tychów. To za sprawą prac drogowych prowadzących przed węzłem Murckowska. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały sport, ten co był?

Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jest 10. Pseudokibice zaatakowali w Zabrzu obywateli Węgier, którzy przyjechali na dzisiejszy mecz. Właściciel restauracji szacuje straty. Ciąg dalszy kłopotów podróżujących samolotami między Sycylią a Katowicami. Wulkan Etna wciąż mocno aktywny. Rozlewisko nieczystości z Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc zostanie usunięte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Do bójki z udziałem pseudokibiców doszło późnym wieczorem w Zabrzu. Grupa 50 zamaskowanych osób próbowała zaatakować obywateli Węgier. Jak mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji, obcokrajowcy przebywali w jednej z restauracji. Próbowali się tam dostać polscy chuligani. Obywatele Węgier zabarykadowali się. Napastnicy zaczęli rzucać w budynek różnymi przedmiotami. Jeden z Węgrów został ranny podczas ucieczki i złamał nogę. Przesłuchano w tej sprawie kilkanaście osób. Nikt nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Właściciel restauracji nie oszacował jeszcze strat. Policja prowadzi czynności, by zidentyfikować wszystkich napastników. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmie wieczorem drużynę z Budapesztu. Z dalszymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie podróżujący do i z sycylijskiego lotniska w Katanii. Ma to związek z erupcją

0: wulkanu Etna. Utrudnienia dotykają także pasażerów podróżujących z Pyrzowic, bo spod katowickiego portu realizowane są bezpośrednie loty do Katanii. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, utrudnienia występują już od kilku dni.
1: Ze względu na erupcję Etny i pył wulkaniczny nad lotniskiem w Katanii od poniedziałku występują zakłócenia w ruchu lotniczym do tego portu. Rejsy są odwoływane lub przekierowywane na inne sycylijskie lotniska. W czwartek 13 sierpnia oba rejsy z Katowic do Katanii zostały skierowane do Palermo. Na ten moment trudno jest dokładnie określić, kiedy lotnisko w Katanii wznowi normalne funkcjonowanie.
0: Bo jest to zależne od erupcji wulkanu, a także kierunku wiatru, który powoduje przemieszczanie się chmury pyłów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rozlewisko nieczystości z Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc zostanie usunięte. Rozpoczęły się pierwsze prace mające na celu pozbycie się zalegającej przy drodze wojewódzkiej 790 wody i osadów, które prowadzone są na zlecenie i koszt firmy drobiarskiej działającej w okolicy. Główne prace przeprowadzone zostały już przez dąbrowskie wodociągi, a odpompowaniem pozostałości ma zająć się inny podmiot, który działać będzie na zlecenie firmy drobiarskiej. Temat zanieczyszczenia przez nią okolicy taśmociągów w dąbrowskich Strzemieszycach pojawił się w marcu, o czym informowaliśmy na naszej antenie. Obecnie trwa postępowanie prokuratorskie pod kątem zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Tychy na realizację projektów społecznych. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do nowych form wsparcia. Jak mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Urzędu Miasta, chodzi o trzy zadania.
3: To mobilny punkt higieniczny dla osób w kryzysie bezdomności, ogród terapeutyczny dla seniorów oraz przestrzeń integracji międzypokoleniowej. Chcemy, aby pomoc społeczna była nie tylko dostępna, ale przede wszystkim dobrze dopasowana do sytuacji i potrzeb mieszkańców.
0: Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych. Do końca dnia w regionie będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Na początek dobra informacja, nie powinno być już utrudnień na autostradzie A4 w Katowicach. Tam, przypominam, rano doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Służby przed chwilą udrożniły ruch, korek musi się jednak dopiero rozładować. Uwaga natomiast na autostradzie A1 w rejonie MOP-u Mszana na pasach do Łodzi. Tam może być wzmożona liczba służb, ma to związek z prowadzonymi ćwiczeniami. W Katowicach tłoczno na trasie 86 na pasach do Tychów. Przed węzłem Bagienna prowadzone są prace drogowe i środkowy pas jest zajęty. Na Wiślance w Katowicach ciaśniej na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok na drodze 94 między Bytomiem a Czeladzią w Piekarach Śląskich. Tam korki tworzą się w miejscu prac na pasach w obie strony. W Rudzie Śląskiej ciasno na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki. Natężony ruch na drodze 44 w Tychach przy węźle z krajową jedynką. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
5: Jesteśmy w środku poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski komentuje wyciek danych z portalu MyDoktor. Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Michał Baranowski apeluje o zabezpieczanie swoich danych w sieci.
6: Takie dane, które mogą wyciec, no, mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia. Więc mam nadzieję, że sprawy cyberbezpieczeństwa wrócą albo trafią jeszcze bardziej pod strzechy, tak żebyśmy my wszyscy byli dobrze przygotowani, a swoją drogą liczyli na nasze naprawdę jedne z najlepszych w NATO Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
5: Minister cyfryzacji zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową. Ekspertka zabiera głos po ogłoszeniu wycieku wrażliwych danych. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek powiedziała w porannym Zapraszamy do Trójki, że zastrzeżenie numeru PESEL jest proste i szybkie.
7: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez M-Obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
5: Jeśli ktoś nie ma M-Obywatela,

0: Obywatela bądź profilu zaufanego może zastrzec PESEL osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając papierowy wniosek i okazując dowód osobisty bądź paszport. Kierowcy czekają na decyzję o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zmienna, a ceny ropy się wahają. To wyjaśnia, dlaczego trudno podjąć decyzję o ewentualnych działaniach osłonowych, podkreślił.
1: W postaci wznowienia w jakiejś formie programu CPN. Wydaje się, że jeśli ceny ropy pozostaną na podwyższonym poziomie, to przejściowo, szczególnie pod koniec wakacji, kiedy Polacy będą wracać z urlopów, ten program może zostać przejściowo ponownie wprowadzony, aby ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
0: Ekspert podkreślił, że program CPN ograniczył wzrost inflacji w Polsce, a ta według szybkiego szacunku GUS wyniosła w lipcu 3%. Do groźnej bójki doszło wczoraj późnym wieczorem w Zabrzu. Grupa 50 zamaskowanych pseudokibiców próbowała zaatakować obywateli Węgier w jednej z restauracji w rejonie ulic De Gaulle'a i Wolności.
2: Grupa próbowała dostać się do wnętrza restauracji, jednak osoby znajdujące się w środku zabarykadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki niefortunnie upadł i doznał złamania nogi. Policjanci podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia ujawnili również puste pojemniki po gazie łzawiącym. Dotychczas przesłuchano 10 obywateli Węgier. Żadna z tych osób nie złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
0: Powiedział Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Właściciel restauracji nie przekazał jeszcze informacji odnośnie poniesionych strat. W rosyjskiej republice Baszkirii płonie rafineria i magazyny Wildberries. Ukraińskie drony uderzyły w rejonie miasta Saławat. To jeden z głównych ośrodków rosyjskiego przemysłu naftowego i chemicznego, leżący na pograniczu Europy i Azji. Nie ma oficjalnej informacji o stratach. Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To była pierwsza wizyta dyktatora na obszarze, o który Rosja toczy spór z Japonią. W tym czasie ambasador Rosji w Tokio skrytykował japoński rząd za wspieranie Ukrainy i nazwał takie działania zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
3: Rosja zajmuje część Wysp Kurylskich, do których pretensje terytorialne zgłasza Japonia. Oba państwa do dziś nie podpisały traktatu pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Przebywając na Kurylach, Władimir Putin mówił o konieczności wzmocnienia ochrony wschodnich granic Rosji. Wziął też udział w ostatniej fazie ćwiczeń rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego. W tym czasie ambasador Rosji w Japonii oświadczył, że Tokio wsparło zakup broni dla Ukrainy na kwotę około 15 milionów dolarów, a japońskie firmy inwestują w ukraińskie zakłady produkujące drony. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na zachodzie bezchmurne niebo, na wschodzie i w centrum będą pojawiać się chmury, ale nie przyniosą opadów deszczu. Na wschodzie także silniejszy wiatr. Od 20 stopni na Mazurach i Podhalu do 23 w centrum i 26 na Pomorzu Zachodnim.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: A wieści pogodowe ma dla nas Darek Schmidt. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, no i...
7: Wieści pozytywne, negatywne?
8: Same pozytywne.
7: A, no to pięknie,
8: właśnie,
7: to słuchamy.
8: Chce się mówić dziś o pogodzie. Proszę państwa, wyżowa aura, piękny słoneczny dzionek w całym kraju. Na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze malutko chmurek na niebie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna, bardzo przyjemna. W okolicach 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu około 23 w centrum, do 27 w zachodniej połowie Polski. Wiatr słaby na południowym wschodzie, okresami umiarkowanym z kierunków wschodnich, na północy zmienny. W województwie śląskim dziś piękny letni dzień, proszę państwa, przed nami. No, temperatura taka w sam raz, czyli nie będzie nam ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. No tylko miejscami może gdzieś tam jakieś chmurki się pojawią, ale będą niegroźne, żadnego z deszczu z nich nie będzie. Temperatura teraz w granicach 20-21 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 20.

0: 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23 wysoko w Beskidach od 15 do 17 wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W czasie najbliższej nocy również niebo bez chmurek, gdzieniegdzie zachmurzenie małe, oczywiście bez deszczu. Temperatura minimalna w zakresie 7-11 stopni, czyli no taka już chłodna nocka. Przed nami wiatr słaby wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1027 hektopaskali. Będzie lekko spadać, no ale to stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza dziś tylko i wyłącznie korzystnie na nas będzie wpływała. No i podobnie będzie, powiem, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, bo jutro piękne jaury, ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Najczęściej też nie będziemy widzieć na tym niebie ani jednej chmurki. Oczywiście w związku z tym również nic nie spadnie. No może jakiś perseid, no ale to nie będziemy za dnia go widzieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni. Wiatr słaby wschodni oraz z południowego wschodu. Weekend zapowiada się z pogodą, proszę Państwa, wymarzoną wakację, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bez deszczu. Jednak no, zrobi się upalnie do 31 stopni Celsjusza, także już warto zaplanować jakiś wyjazd w plener w najbliższy weekend, bo pogoda będzie do tego zachęcała.
1: No myślę, że od tego oczekujemy chyba od wakacji, prawda? Takich
0: no
1: przyjemnych, słonecznych dni. Więc szanowni Państwo, nic tylko planować. My oczywiście pomożemy zaplanować nadchodzący weekend. Bardzo dziękujemy. Prognoza pogody.
0: Dzięki również.
1: Dariusz Schmidt. Wrócą po 14 i po 18 w Radio Katowice.

wstać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

być pewne tak jak wcześniej.

0: Jest 11. Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej trafił akt oskarżenia obejmujący 6 osób. Chodzi o nielegalną produkcję papierosów. 15-letnia rowerzystka bez kasku z telefonem w ręce wjechała pod samochód w Gliwicach. Firma drobiarska usuwa zanieczyszczenia z okolicy drogi w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ogólnopolska akcja służb przeciwko nielegalnemu handlowi papierosami i tytoniem. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura okręgowa w Opolu, która skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia obejmujący 6 osób. Postępowanie zaczęło się od ustaleń w innej sprawie dotyczącej nielegalnej wytwórni tytoniu działającej w Gogolinie. Jeden z podejrzanych, Łukasz J., miał nie tylko zajmować się dystrybucją nielegalnie wytwarzanego tytoniu, ale też na dużą skalę sprzedawać papierosy pochodzące z przemytu i nielegalnych wytwórni. Ostatecznie śledztwem objęto 15 osób z terenu województw śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego, mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Z poczynionych ustaleń wynika, że oskarżeni dystrybuowali papierosy przemycane na teren Polski z Białorusi lub Ukrainy oraz papierosy nielegalnie wytworzone, które imitowały marki będące w powszechnym obiegu. Z ustaleń śledztwa wynika, że poszczególni oskarżeni w zależności od szczebla dystrybucji sprzedali na przestrzeni około 2 lat od kilku do kilkudziesięciu tysięcy

0: zbiorczych opakowań papierosów. W czarnorynkowym obrocie wagon kosztował od 53 do ponad 70 zł. Cena tego samego przedmiotu w detalicznym obrocie wynosiła już 90 do 100 zł.
1: Podczas tylko dwóch przeszukań w powiecie bielskim i Jastrzębiu-Zdroju zabezpieczono łącznie ponad 2,5 miliona sztuk papierosów. Gliwice chcą wprowadzić nocną prohibicję. Miasto zaplanowało konsultacje społeczne w tej sprawie. Głównym argumentem jest bezpieczeństwo. W 2025 roku w mieście odnotowano ponad 1000 nocnych interwencji policji. Prawie 3000 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w specjalnej ankiecie. Konsultacje ruszą 26 sierpnia.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
3: Dziewczyna, jadąc na rowerze, patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
1: Materiały z tego zdarzenia zostaną teraz przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rozpoczęło się usuwanie rozlewiska nieczystości w rejonie drogi wojewódzkiej nr 790 w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach. Działania te prowadzone są na zlecenie i koszt jednej z firm drobiarskich. To efekt kroków podejmowanych przez miasto, mających na celu rozwiązanie ekologicznego problemu, który pojawił się w marcu, mówi rzecznik dąbrowskiego magistratu Bartosz Matelewicz.
4: Wtedy też w rejonie taśmociągu na drodze wojewódzkiej powstało rozlewisko nieczystości. Na wniosek miasta działania w tym temacie podjęły służby, instytucje, m.in. Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także prokuratura. Główne prace przeprowadziły dąbrowskie wodociągi, a odpompowaniem pozostałości, które pochodzą m.in. z wód gruntowych, zajmuje się inna firma działająca również na zlecenie spółki Plukon.
1: Sprawę cały czas bada prokuratura.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Do końca dnia w regionie będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Na początek dobra informacja, nie powinno być już utrudnień na autostradzie A4 w Katowicach. Tam, przypominam, rano doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Służby przed chwilą udrożniły ruch, korek musi się jednak dopiero rozładować. Uwaga natomiast na autostradzie A1 w rejonie MOP-u Mszana na pasach do Łodzi. Tam może być wzmożona liczba służb, ma to związek z prowadzonymi ćwiczeniami. W Katowicach tłoczno na trasie 86 na pasach do Tychów. Przed węzłem Bagienna prowadzone są prace drogowe i środkowy pas jest zajęty. Na Wiślance w Katowicach ciaśniej na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok na drodze 94 między Bytomiem a Czeladzią w Piekarach Śląskich. Tam korki tworzą się w miejscu prac na pasach w obie strony. W Rudzie Śląskiej ciasno na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki. Natężony ruch na drodze 44 w Tychach przy węźle z Krajową Jedynką. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
7: A wieści pogodowe ma dla nas Darek Schmidt. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. No i
7: wieści pozytywne, negatywne?
8: Same pozytywne.
7: A, no to pięknie,
8: właśnie,
7: to słuchamy.
8: Aż chce się mówić dziś o pogodzie. Proszę Państwa, no, wyżowa aura, piękny słoneczny dzionek w całym kraju. Na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze malutko chmurek na niebie, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna bardzo przyjemna w okolicach 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu około 23 w centrum, do 27 w zachodniej połowie Polski. Wiatr słaby na południowym wschodzie, okresami umiarkowanym z kierunków wschodnich. na północy zmienny. W województwie śląskim dziś piękny letni dzień, proszę państwa, przed nami. No,

0: temperatura taka w sam raz, czyli nie będzie nam ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. No tylko miejscami może gdzieś tam jakieś chmurki się pojawią, ale będą niegroźne. Żadnego z deszczu z nich nie będzie. Temperatura teraz w granicach 20-21 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, wysoko w Beskidach od 15 do 17. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W czasie najbliższej nocy również niebo bez chmurek. Gdzieniegdzie zachmurzenie małe, oczywiście bez deszczu. Temperatura minimalna w zakresie 7-11 stopni, czyli no taka już chłodna nocka. Przed nami wiatr słaby wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1027 hektopaskali. Będzie lekko spadać, no ale ta stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza dziś tylko i wyłącznie korzystnie na nas będzie wpływała. No i podobnie będzie, powiem, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, bo jutro pięknej aury ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Najczęściej też nie będziemy widzieć na tym niebie ani jednej chmurki. Oczywiście w związku z tym również nic nie spadnie. No może jakiś perseid, no ale to nie będziemy za dnia go widzieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni. Wiatr słaby wschodni oraz z południowego wschodu. Weekend zapowiada się z pogodą, proszę Państwa, wymarzoną wakację, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bez deszczu. Jednak no, zrobi się upalnie do 31 stopni Celsjusza, także już warto zaplanować jakiś wyjazd w plener najbliższy weekend, bo pogoda będzie do tego zachęcała.
1: No myślę, że od tego oczekujemy chyba od wakacji, prawda?
0: No,
1: takich przyjemnych, słonecznych dni. Więc szanowni Państwo, nic tylko planować. My oczywiście pomożemy zaplanować nadchodzący weekend. Bardzo dziękujemy. Prognoza pogody.
0: Dzięki również.
1: Dariusz Schmidt. Wrócą po 14 i po 18 w Radio Katowice.
2: Dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w Darknecie, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wczoraj wyciekły informacje dotyczące prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane te najprawdopodobniej mają charakter historyczny, pochodzą z 2024 roku, a także z lat wcześniejszych. Łączymy się z Michałem Makowskim, który był na konferencji ministra. Michał, co nowego wiadomo w tej sprawie?
3: Dzień dobry. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane, gdzie każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również jego dane zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Można to zrobić poprzez aplikację mObywatel. Dane wykradzione poprzez lukę w oprogramowaniu platformy MyDoctor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne nie trafiły w niepowołane ręce.
4: Naszym zadaniem jest to, żeby nie były dostępne do sprzedaży gdzieś, więc monitorujemy tą ciemną część internetu, czy gdzieś ktoś ich nie chce wystawić na przykład na jakąś aukcję albo nie chce ich sprzedać.
3: Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci.
2: O tym wszystkim Michał Makowski. Dziękuję za relację. Inflacja w lipcu przyspieszyła z danych Głównego Urzędu Statystycznego do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. W czerwcu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 2,5%. Przyspieszył też wzrost gospodarczy Polski. W drugim kwartale PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,5%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak ocenił, że polska gospodarka jest nie do zdarcia.
5: Miliony polskich pracowników, tysiące polskich firm, cała gospodarka dobrze radzi sobie z turbulencjami w światowej gospodarce, związanymi m.in. z wojną na Bliskim Wschodzie, i w drugim kwartale przyspieszyło.

0: Przeliśmy. Druga połowa tego roku może być równie dobra i podtrzymujemy prognozę, że wzrost gospodarczy w całym roku wyniesie co najmniej 3,5%, a nie można wykluczyć wyniku zbliżonego do 4%.
1: Do danych o PKB odniósł się na X-ie minister finansów. Andrzej Domański podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Zwrócił uwagę na inwestycje, odblokowane środki europejskie i finansowanie samorządów. 265 ofiar śmiertelnych i prawie 500 osób zaginionych to nadal tymczasowy bilans trzęsienia ziemi, które w poniedziałek dotknęło Kolumbię. Prezydent Abelardo de la Espriella powiedział, że wysiłki kierowane są na odnalezienie zaginionych. Wykorzystujemy w tym celu wszystkie nasze możliwości, korzystając jednocześnie z pomocy międzynarodowej, która zaczyna napływać do Kolumbii. Nie ma wątpliwości, że jest to tragedia o ogromnym zasięgu. Jednak właśnie w tak trudnych i bolesnych chwilach musimy zjednoczyć się pod jedną flagą, flagą Kolumbii. I na tym skupiają się wysiłki rządu. Rząd ogłosił 3-dniową żałobę i stan wyjątkowy w gospodarce. Ogólnopolska akcja służb przeciwko nielegalnemu handlowi papierosami i tytoniem. Do sądu w Bielsku Białej trafił akt oskarżenia obejmujący 6 osób. Śledztwo rozpoczęło się od ustaleń w innej sprawie dotyczącej nielegalnej wytwórni tytoniu działającej w Gogolinie w latach 2022-2023, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Z poczynionych ustaleń wynika, że oskarżeni dystrybuowali papierosy przemycane na teren Polski z Białorusi lub Ukrainy oraz papierosy nielegalnie wytworzone, które imitowały marki będące w powszechnym obiegu. Z ustaleń śledztwa wynika, że poszczególni oskarżeni w zależności od szczebla dystrybucji sprzedali na przestrzeni około 2 lat od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zbiorczych opakowań papierosów. W czarnorynkowym obrocie wagon kosztował od 53 do ponad 70 zł. Cena z tego samego przedmiotu w detalicznym obrocie wynosiła już 90 do 100 zł.
1: Oskarżonym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Bułgarskie miasto Burgas nad Morzem Czarnym będzie gospodarzem konkursu piosenki Eurowizji w przyszłym roku. Informacje przekazali organizatorzy imprezy. Odbędą się 3 koncerty na żywo, 2 półfinały 11 i 13 maja oraz wielki finał w sobotę 15 maja. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś pogodnie, tylko na wschodzie i w centrum może się chmurzyć. Bez opadów w Sejnach i Zakopanem 20 stopni, w Gdańsku 22, w Warszawie i Ustce 23, w Poznaniu i Wrocławiu 25, w Szczecinie 26.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłaś mnie.

wręcz nową zwrotką. Łapię zeszyt i spisuję sobie obcy love song. Czy to oczopląs? Widzę go jak kroczy w blok. Miasto skrywa się za mgłą i mdłą melodią. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy.

ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam.

0: Jest 12. Dane wykradzione wczoraj z portalu medycznego nie trafiły na sprzedaż, uspokaja minister cyfryzacji. Pseudokibice zaatakowali w Zabrzu obywateli Węgier, którzy przyjechali na dzisiejszy mecz. Zdemolowana została restauracja. Gliwice kolejnym miastem, które chce wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister zaapelował jednocześnie, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodał, że na razie wykradzione z serwisu obsługującego gabinety lekarskie i przychodnie dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
2: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
0: A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce od resortu cyfryzacji odpowiedzi na pytania, kiedy dowiedział się o wycieku danych medycznych Polaków, jakie podjęto działania i jak zamierza zabezpieczyć te dane. Ich zdaniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno wysłać alert, m.in. z instrukcją zastrzeżenia numeru PESEL. Z portalu medycznego wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Z udziałem kilkuset osób w miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie A1 w Mszanie trwają ćwiczenia Taran 2026. Scenariusz zakłada, że kierowca ciężarówki przewożącej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zasłabł za kierownicą. Pojazd uderzył w samochody osobowe oraz autobus znajdujące się na terenie MOP-u. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało ponad 100 osób, w tym cudzoziemcy. W dzisiejsze ćwiczenia zaangażowani są przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Pogotowia Ratunkowego. Są też strażacy z Republiki Czeskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Do bójki z udziałem pseudokibiców doszło późnym wieczorem w Zabrzu. Grupa 50 zamaskowanych napastników próbowała zaatakować obywateli Węgier. Jak mówi Sebastian Biok z zabrzeńskiej policji, obcokrajowcy przebywali w jednej z restauracji w rejonie ulicy De Gaulle i Wolności.
3: Grupa próbowała dostać się do wnętrza restauracji, jednak osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas

0: ucieczki, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi. Policjanci podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia ujawnili również puste pojemniki po gazie łzawiącym. Dotychczas przesłuchano 10 obywateli Węgier.
1: Właściciel restauracji nie oszacował jeszcze strat. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmie wieczorem drużynę z Węgier. Gliwice przymierzają się do wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu. Byłyby kolejnym miastem w regionie, gdzie mieszkańcy nie kupiliby alkoholu między 22 a 6. O szczegółach Joanna Opas.
2: Zanim jednak Gliwice zdecydują się na ten krok, chcą o zdanie zapytać mieszkańców. Ograniczenie dotyczyłoby sklepów i stacji paliw. W pubach, restauracjach i innych lokalach gastronomicznych dalej można by kupić napoje wyskokowe. Pomysł pojawił się po przejrzeniu policyjnych statystyk. Tylko w zeszłym roku odnotowano ponad 1000 nocnych interwencji funkcjonariuszy. Prawie 3000 osób trafiło do izby wytrzeźwień, a niemal 500 osób pod wpływem alkoholu trafiło nocą do szpitala miejskiego. Zdaniem miasta nocna prohibicja mogłaby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę nocnych zdarzeń. Konsultacje potrwają od 26 sierpnia aż do 16 września.
1: Również Sejm pracuje nad ogólnopolskim zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowe prawo miałoby zostać uchwalone.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Do końca dnia będzie słonecznie, bez opadów. Temperatura do 26 stopni. Jutro podobna pogoda, a weekend zapowiada się upalnie.
4: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa. Nadal trudna sytuacja na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie według najnowszych danych zdarzyły się 3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe. Wbrew wcześniejszym informacjom mówiącym o 3 osobach poszkodowanych, teraz wiadomo, że ucierpiała jedna osoba, która trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Jezdnia w kierunku Łodzi Pyrzowic pozostaje zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas w kierunku Gorzyczek. Objazd poprowadzony, jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez Piekary Śląskie i do Bieszowice, do węzła Pyrzowice. Ciężki korek także na obwodnicy zachodniej Piekary, jak również na ulicy Bytomskiej w Piekarach. W Katowicach z kolejnymi zmianami liczyć się muszą kierowcy poruszający się odcinkiem drogi 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murckowska. Teraz roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Do dyspozycji kierowców są zatem dwa skrajne pasy. Wszystkie prace.
5: A wieści pogodowe ma dla nas Darek Schmidt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. No i
5: wieści pozytywne, negatywne?
6: Same pozytywne.
5: A, no to pięknie.
6: Właśnie,
5: to słuchamy.
6: Chce się mówić dziś o pogodzie. Proszę Państwa, wyżowa aura, piękny słoneczny dzionek w całym kraju. Na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze malutko chmurek na niebie, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna bardzo przyjemna w okolicach 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu około 23 w centrum, do 27 w zachodniej połowie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowanym, z kierunków wschodnich, na północy zmienny. W województwie śląskim dziś piękny letni dzień, proszę Państwa, przed nami. No, temperatura taka w sam raz, czyli nie będzie nam ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. No tylko miejscami może gdzieś tam jakieś chmurki się pojawią, ale będą niegroźne. Żadnego z deszczu z nich nie będzie. Temperatura teraz w granicach 20-21 stopni. Maksymalnie dziś na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23 wysoko w Beskidach od 15 do 17. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W czasie najbliższej nocy również niebo bez chmurek. Gdzieniegdzie zachmurzenie małe, oczywiście bez deszczu. Temperatura minimalna w zakresie 7-11 stopni, czyli no, taka już chłodna nocka. Przed nami wiatr słaby wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1027 hektopaskali. Będzie lekko spadać, no ale

0: to stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza dziś tylko i wyłącznie korzystnie na nas będzie wpływała. No i podobnie będzie, powiem, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, bo jutro piękne jaury, ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Najczęściej też nie będziemy widzieć na tym niebie ani jednej chmurki. Oczywiście w związku z tym również nic nie spadnie. No może jakiś perseid, no ale to nie będziemy za dnia go widzieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni. Wiatr słaby wschodni oraz z południowego wschodu. Weekend zapowiada się z pogodą, proszę Państwa, wymarzoną wakację, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bez deszczu. Jednak no, zrobi się upalnie do 31 stopni Celsjusza, także już warto zaplanować jakiś wyjazd w plener najbliższy weekend, bo pogoda będzie do tego zachęcała.
1: No myślę, że od tego oczekujemy chyba od wakacji, prawda?
0: No,
1: takich przyjemnych, słonecznych dni. Więc szanowni Państwo, nic tylko planować. My oczywiście pomożemy zaplanować nadchodzący weekend. Bardzo dziękujemy. Prognoza pogody.
0: Dzięki również.
1: Dariusz Schmidt. Wrócą po 14 i po 18 w Radio Katowice.
2: Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister zaapelował jednocześnie, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodał, że na razie wykradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
3: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
2: Hakerzy wykradli dane medyczne około 19 milionów Polaków. Wyciek nastąpił z bazy firmy MyDoctor. Na razie nie można sprawdzić, których konkretnie osób dotyczył. Wciąż nie wszystko wiadomo o wycieku i jego skutkach, tak mówi Iwona Pruszyńska, specjalistka NASK, czyli kluczowej instytucji w Polsce zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Ekspertka zaleca także podchodzenie z dystansem do otrzymywanych wiadomości.
4: Powinniśmy szczególnie uważać na zaskakujące wiadomości, e-mail, SMS-y, telefony, weryfikować te informacje, które za ich pośrednictwem otrzymamy u źródła.
2: Firma MyDoctor w wydanym oświadczeniu przyznała, że stała się celem ataku przestępców. Według informacji spółki dane pochodzą z 2024 roku. Naddniestrze, w którym ma obecnie przebywać poszukiwany przez Polskę Marcin Romanowski, to separatystyczny region we wschodniej części Mołdawii. W 1992 roku po krótkiej wojnie ogłosił niepodległość. Samozwańcza republika nie jest uznawana przez żadne państwo świata. Jest w dużym stopniu zależna od Rosji, której wojsko stacjonuje na terenie Naddniestrza.
5: Mołdawia nie uznaje Naddniestrza za odrębne państwo i mówi o reintegracji regionu w granicach Mołdawii z zagwarantowaniem mu specjalnego statusu. Takie właśnie rozwiązanie popiera OBWE. Relacje między Kiszyniowym a Tyraspolem są więc specyficzne. Mołdawia nie ma wpływu na politykę zbuntowanego regionu, ale większość obywateli Naddniestrza ma mołdawskie paszporty. Między Mołdawią a Naddniestrzem odbywa się normalna wymiana handlowa. W lutym tego roku, od ponad roku przerwy, odbyło się bezpośrednie spotkanie głównych negocjatorów obu stron. Wcześniej rozmowy w praktyce utknęły w martwym punkcie. Sytuację zmieniła również wojna Rosji z Ukrainą. Zamknięcie ukraińskiej granicy oraz ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu zwiększyły zależność Naddniestrza od Mołdawii. Jednocześnie Kiszyniów coraz mocniej integruje się z Unią Europejską. Status separatystycznego regionu pozostaje jednym z najważniejszych problemów na drodze Mołdawii do pełnej integracji europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Do drugiej w nocy zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. Paraliż i chaos po erupcji Etny coraz mocniej krytykują mieszkańcy i politycy, wskazując na potrzebę zmian.
6: Minister ochrony ludności Nello Musumeci mówi wprost o konieczności przeniesienia lotniska w Katanii. Jak zaznacza, problemem nie jest wulkan, a lokalizacja portu. Z kolei burmistrz sycylijskiego Akate Gianfranco Fidone wskazuje, że o lotnisku w Comiso, na co dzień zapomnianym i pozostawionym na uboczu, przypomina się dopiero wtedy, gdy wybucha Etna. Lotnisko zasługuje na więcej, mogłoby być motorem napędowym dla całego południowego wschodu Sycylii i odegrać fundamentalną rolę w rozwiązywaniu tego typu sytuacji kryzysowych, ale nikt nigdy nie inwestował w ten port. Wierzę, że teraz jest odpowiedni moment, mówi burmistrz. Władze Sycylii zapowiadają znalezienie dodatkowych środków na wzmocnienie lotniska w Comiso. Ma ono być

0: lepiej przygotowane do przejmowania ruchu z Katanii, gdy erupcja Etny sparaliżuje tamtejszy port. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Dziś port lotniczy w Komis około Raguzy ma ograniczoną przepustowość i nie jest w stanie przejąć całego ruchu z Katanii. Jutro nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju będą zamknięte, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
2: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
1: Jutro zamknięte będą także urzędy skarbowe i niektóre urzędy miasta.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w centrum, na północy, północnym wschodzie oraz we wschodniej części kraju jest bardzo dobra. Na zachodzie i południowym zachodzie dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 15 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie będą pojawiać się chmury, ale nie przyniosą opadów. Teraz na termometrach w Elblągu 17 stopni, w Zakopanem 18, w Warszawie i Jeleniej Górze 21, w Świnoujściu 23.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

padających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Jest 12. Dane wykradzione wczoraj z portalu medycznego nie trafiły na sprzedaż, uspokaja minister cyfryzacji. Pseudokibice zaatakowali w Zabrzu obywateli Węgier, którzy przyjechali na dzisiejszy mecz. Zdemolowana została restauracja. Gliwice kolejnym miastem, które chce wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister zaapelował jednocześnie, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodał, że na razie wykradzione z serwisu obsługującego gabinety lekarskie i przychodnie dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
2: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
0: A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce od resortu cyfryzacji odpowiedzi na pytania, kiedy dowiedział się o wycieku danych medycznych Polaków, jakie podjęto działania i jak zamierza zabezpieczyć te dane. Ich zdaniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno wysłać alert, m.in. z instrukcją zastrzeżenia numeru PESEL. Z portalu medycznego wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Z udziałem kilkuset osób w miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie A1 w Mszanie trwają ćwiczenia Taran 2026. Scenariusz zakłada, że kierowca ciężarówki przewożącej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zasłabł za kierownicą. Pojazd uderzył w samochody osobowe oraz autobus znajdujące się na terenie MOP-u. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało ponad 100 osób, w tym cudzoziemcy. W dzisiejsze ćwiczenia zaangażowani są przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Pogotowia Ratunkowego. Są też strażacy z Republiki Czeskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Do bójki z udziałem pseudokibiców doszło późnym wieczorem w Zabrzu. Grupa 50 zamaskowanych napastników próbowała zaatakować obywateli Węgier. Jak mówi Sebastian Biok z zabrzeńskiej policji, obcokrajowcy przebywali w jednej z restauracji w rejonie ulicy De Gaulle i Wolności.
3: Grupa próbowała dostać się do wnętrza restauracji, jednak osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki niefortunnie upadł i doznał złamania nogi. Policjanci podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia ujawnili również puste pojemniki po gazie łzawiącym. Dotychczas przesłuchano 10 obywateli Węgier.
0: Właściciel restauracji nie oszacował jeszcze strat. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmie wieczorem drużynę z Węgier. Gliwice przymierzają się do wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu. Byłyby kolejnym miastem w regionie, gdzie mieszkańcy nie kupiliby alkoholu między 22 a 6. O szczegółach Joanna Opas.
4: Zanim jednak Gliwice zdecydują się na ten krok, chcą o zdanie zapytać mieszkańców. Ograniczenie dotyczyłoby sklepów i stacji paliw. W pubach, restauracjach i innych lokalach gastronomicznych dalej można by kupić napoje wyskokowe. Pomysł pojawił się po przejrzeniu policyjnych statystyk. Tylko w zeszłym roku odnotowano ponad 1000 nocnych interwencji funkcjonariuszy. Prawie 3000 osób trafiło do izby wytrzeźwień, a niemal 500 osób pod wpływem alkoholu trafiło nocą do szpitala miejskiego. Zdaniem miasta nocna prohibicja mogłaby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę nocnych zdarzeń. Konsultacje potrwają od 26 sierpnia aż do 16 września.
0: Również Sejm pracuje nad ogólnopolskim zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowe prawo miałoby zostać uchwalone.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia będzie słonecznie, bez opadów, temperatura do 26 stopni. Jutro podobna pogoda, a weekend zapowiada się upalnie.
6: Dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w Darknecie, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów.

0: znajdujących się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych. O szczegółach Michał Makowski.
1: Dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane. Tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Dane zostały wykradzione poprzez lukę w oprogramowaniu platformy MyDoctor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne nie trafiły w niepowołane ręce.
2: Naszym zadaniem jest to, żeby nie były dostępne do sprzedaży gdzieś, więc monitorujemy tą ciemną część internetu, czy gdzieś ktoś ich nie chce wystawić na przykład na jakąś aukcję albo nie chce ich sprzedać.
1: Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Polski i jego małżonki. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie dotyczące Wojciecha Ślusarczyka, działacza PSL-u, który w mediach społecznościowych nazwał prezydenta Nawrockiego szeregiem. O szczegółach reporter Polskiego Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Piotrkowski Sąd rozpatrywał wniosek prokuratury o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Dorota Bzowska z prokuratury rejonowej w Radomsku tłumaczyła tę decyzję błędami w ocenie materiału dowodowego i błędami w interpretacji opinii lingwistycznej. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Prokuratura wycofała więc akt oskarżenia, tłumacząc, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe. Oskarżony Wojciech Ślusarczyk przyznał, że spodziewał się takiego ruchu prokuratury. Jak ocenił, sprawa od początku nie powinna angażować wymiaru sprawiedliwości. Podkreślał, że jego wypowiedź była satyrycznym komentarzem, a proces dotyczył w istocie granic wolności słowa. Zaznaczył jednocześnie, że wolałby, aby sprawa zakończyła się wyrokiem sądu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Para prezydencka ma teraz 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Miejsca noclegowe niemal wyprzedane, a turystów z każdą godziną przybywa. Przed nami sierpniowy weekend, kumulacja sezonu urlopowego nad Bałtykiem. Z turystami w Międzyzdrojach rozmawiała Aneta Łuczkowska.
4: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
5: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
6: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
5: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
6: Żeby się trochę opalić?
5: No oczywiście.
6: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
5: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
6: To jest kumulacja sezonu wakacyjnego.
5: Tak, tak. 2026.
0: Za trzydniowy pobyt dla dwóch osób trzeba w ten weekend nad morzem zapłacić średnio 3000 zł, czyli 2 razy więcej niż w innym letnim terminie. A ten weekend będzie upalny. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni. Będzie także słonecznie. Ocieplenie zacznie się jutro, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
0: Najgoręcej będzie w sobotę od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. W niedzielę nastąpi nieznaczne ochłodzenie. 10 miesięcy od zawieszenia broni w Gazie. W regionie nadal jest niespokojnie. Jak relacjonuje Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej, wciąż giną Palestyńczycy. Tylko w lipcu było to 150 osób. Odbudowa strefy jest fikcją, dodaje.
8: Nie tylko się nie rozpoczęła, ale od zawieszenia broni liczba zniszczonych budynków wzrosła o 9%. To jest oczywiście efekt trwających cały czas ostrzałów, bombardowań oraz pracy buldożerów ze strony Izraela. Mówimy też cały czas o niedożywieniu, już nie o głodzie, ale o niedożywieniu jak najbardziej. Nawet 2/3 Palestyńczyków nie jest pewna tego, czy tego dnia będzie miała pełnowartościowe posiłki.
0: Według palestyńskich władz w Strefie Gazy od czasu zawarcia zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1230 Palestyńczyków. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pogodnie, tylko na wschodzie i w centrum może się chmurzyć, ale nie będzie padać. W Ełku 20 stopni, w Łodzi 23, w Zamościu 24, w Opolu 25, w Gorzowie 26.
10: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Prawie 6 minut po...
2: A wieści pogodowe ma dla nas Darek Schmidt. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no i...
2: Aż... Wieści pozytywne, negatywne?
3: Same pozytywne.
2: A, no to pięknie,
3: właśnie,
2: to słuchamy.
3: Chce się mówić dziś o pogodzie. Proszę państwa, wyżowa aura, piękny słoneczny dzionek w całym kraju. Na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze malutko chmurek na niebie, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna, bardzo przyjemna, w okolicach 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 w zachodniej połowie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na północy zmienny. W województwie śląskim dziś piękny letni dzień, proszę państwa, przed nami. No, temperatura taka w sam raz, czyli nie będzie nam ani za ciepło, ani za chłodno. Niebo bezchmurne. No tylko miejscami, może gdzieś tam jakieś chmurki się pojawią, ale będą niegroźne, żadnego z deszczu z nich nie będzie. Temperatura teraz w granicach 20-21 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, wysoko w Beskidach od 15 do 17, wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W czasie najbliższej nocy również niebo bez chmurek, gdzie niegdzie zachmurzenie małe, oczywiście bez deszczu. Temperatura minimalna w zakresie 7-11 stopni, czyli no taka już chłodna nocka. Przed nami wiatr słaby wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1027 hektopaskali. Będzie lekko spadać, no ale ta stabilna, wyżowa pogoda z przyjemną temperaturą powietrza dziś tylko i wyłącznie korzystnie na nas będzie wpływała. No i podobnie będzie, powiem, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, bo jutro pięknej aury ciąg dalszy w całym regionie. Od rana do wieczora na niebie królować będzie słońce. Najczęściej też nie będziemy widzieć na tym niebie ani jednej chmurki. Oczywiście w związku z tym również nic nie spadnie. No może jakiś perseid, no ale to nie będziemy za dnia go widzieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni. Wiatr słaby wschodni oraz z południowego wschodu. Weekend zapowiada się z pogodą, proszę państwa, wymarzoną wakację, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Słonecznie, bez deszczu. Jednak no, zrobi się upalnie do 31 stopni Celsjusza, także już warto zaplanować jakiś wyjazd w plener w najbliższy weekend, bo pogoda będzie do tego zachęcała.
2: No myślę, że od tego oczekujemy chyba od wakacji, prawda?
3: No,
2: takich
3: oczywiście
2: przyjemnych, słonecznych dni. Więc szanowni państwo, nic tylko planować. My oczywiście pomożemy zaplanować nadchodzący weekend. Bardzo dziękujemy. Prognoza pogody.
3: Dzięki również.
2: Dariusz Schmidt. Wrócą po 14 i po 18 w Radio Katowice.
4: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz. Witam państwa. Nadal trudna sytuacja na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie według najnowszych danych zdarzyły się 3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe. Wbrew wcześniejszym informacjom mówiącym o 3 osobach poszkodowanych, teraz wiadomo, że ucierpiała jedna osoba, która trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Jezdnia w kierunku Łodzi Pyrzowic pozostaje zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas w kierunku Gorzyczek. Objazd poprowadzony, jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez Piekary Śląskie i do Bieszowice, do węzła Pyrzowice. Ciężkie korek także na obwodnicy zachodniej Piekary, jak również na ulicy Bytomskiej w Piekarach. W Katowicach z kolejnymi zmianami liczyć się muszą kierowcy poruszający się odcinkiem drogi 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murckowska. Teraz roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Do dyspozycji kierowców są zatem dwa skrajne pasy. Wszystkie prace

pracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

Bożki.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też z

0: Jest 14. Na stacjach paliw możemy wkrótce zobaczyć jeszcze wyższe ceny. Wzrosła cena paliw w Hurcie, a więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Służby pracują nad tym, aby dane medyczne 19 milionów pacjentów, które wyciekły, nie trafiły do Darknetu. Eksperci zalecają zastrzeżenie numeru PESEL. Pod kryptonimem Taran 2026 odbyły się wspólne ćwiczenia służb ratowniczych z województwa śląskiego. Na miejscu był reporter Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ceny paliw pójdą w górę. Orlen kolejny raz podnosi ceny w Hurcie. Za kilka dni decyzje odczują w swoich kieszeniach kierowcy. Czy jest zatem szansa na powrót programu CPN, czyli ceny paliw niżej? Tego oczekują właśnie kierowcy.
2: Od ubiegłego tygodnia hurtowe ceny benzyny 95 i oleju napędowego wzrosły o ponad 20 groszy na litrze, a to zwiastuje podwyżkę na stacjach paliw, którą kierowcy odczują za kilka dni. Zapobiec jej mógłby rząd. Jakub Stefaniak z PSL daje do zrozumienia, że możliwe jest przywrócenie mechanizmu CPN.
3: Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje.
2: Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że trwają analizy. Przekonuje, że sprawę skomplikowała decyzja prezydenta.
4: Gdyby były te środki z ustawy, którą prezydent wysłał do Trybunału i ona nie weszła w życie, byłoby nam łatwiej.
2: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Opozycja przypomina, że obniżała ceny paliw, nie oglądając się na nikogo.
0: A te informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Służby pracują nad tym, aby dane medyczne polskich pacjentów nie wyciekły w tak zwanym Darknecie. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów, które znajdowały się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane najprawdopodobniej mają charakter historyczny. Pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych. Wykradzione informacje medyczne mogą stanowić pożywkę dla obcych służb. Wszystkie dane

0: obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Adres zamieszkania połączony z imieniem i nazwiskiem to jest problem, bo wie ktoś, gdzie mieszkamy. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Służby innych państw mogłyby to wykorzystać, dlatego dzisiaj zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane, gdzie każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również wykradziono informacje na jego temat. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL. Można to zrobić w aplikacji M-Obywatel lub w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Pod kryptonimem Taran 2026 odbyły się wspólne ćwiczenia służb ratowniczych województwa śląskiego z udziałem czeskich służb. Na terenie miejsca obsługi podróżnych Msza na Południe przy autostradzie A1 zainscenizowano wypadek z udziałem autokaru, wojskowej ciężarówki oraz pojazdów osobowych. Sprawdzamy, jak współdziałają służby przy tak poważnym zdarzeniu, mówił koordynator ćwiczeń, zastępca komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, starszy brygadier Bartosz Deberny.
3: W dużej mierze całe te ćwiczenia będą realizowane w sposób mocno realistyczny. Dyspozytorzy, którzy przyjmą te zgłoszenie, będą w sposób realistyczny dysponować wszystkie siły i środki. Mamy podpisane porozumienie z czeską Strażą Pożarną. Oni też mają swoje jednostki w pobliżu autostrady w Bochuminie i w Ostrawie i tutaj też to w ćwiczenie będą zaangażowani, bo do normalnych działań, jakby tu faktycznie miało miejsce jakieś zdarzenie, to oni by tutaj byli.
0: W ćwiczeniach brało udział około 200 ratowników. Policjanci z Sosnowca zatrzymali 41-latka podejrzanego o posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych. Śledczy w trakcie czynności zabezpieczyli ponad 24 tysiące papierosów. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz podatku VAT oszacowano na ponad 42 tysiące złotych. Kontrabandę odnaleziono w mieszkaniu mężczyzny. 41-latek usłyszał zarzuty. Grożą mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie kary razem.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Po południu i wieczorem niebo w Śląskiem będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Na termometrach dziś do 25 stopni. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali, a biometr jest korzystny, co oznacza, że pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. A o tym, co w pogodzie przyniosą kolejne dni, powiemy Państwu w Radiu Katowice o 14.15.
5: Prognozą pogody jest już w studiu Dariusz Schmidt. Dzień dobry, witam Cię pięknie.
6: Dzień dobry, również pięknie Cię witam.
5: To po takim pięknym Państwo. Przywitaniu, ja mam nadzieję, że piękna prognoza pogody.
6: No nie może być inaczej. Przed nami po południu i wieczorem w kraju niebo bezchmurne na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 23 w centrum do 26 w zachodniej części kraju. Wiatr nadal słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich na północy z Polski zmienny. W województwie śląskim, podobnie jak w całym kraju, piękne letnie popołudnie. Przed nami niebo bezchmurne, tylko gdzieś tam mogą się pojawić gdzieniegdzie jakieś małe, niegroźne chmurki, z których deszcz nie spadnie. Temperatura już teraz 24-25 stopni Celsjusza, no i w wielu miejscach osiągnęła już swoje maksimum do 24 dziś najwyżej będzie w Częstochowie i na Jurze do 25, w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskie, metropolii do 24, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, wysoko w Beskidach od 15 do 17, wiatr wieje u nas słaby i umiarkowany wschodni. W czasie najbliższej nocy również bezchmurnie lub ewentualnie zachmurzenie małe, bez opadów, temperatura minimalna w zakresie 7-11 stopni Celsjusza, czyli jak wybierzemy się na nocny spacer, trzeba nieco cieplej się ubrać, wiatr słaby wschodni. A jutro w piątek w całym regionie dużo słońca, podobnie jak dziś, niebo bez chmurki, oczywiście też bez opadów, temperatura maksymalna w zakresie 24-27 stopni, czyli ciut cieplej niż dziś. Wiatr nadal ze wschodu oraz południowego wschodu. Teraz patrzymy dalej na weekend. Sobota, pogoda, bym powiedział,

0: wiedział, jak wymarzona w czasie wakacji, czyli dużo słońca, zrobi się cieplej, nawet upalnie, bo do 31 stopni, bezdeszczowo i też niebo bez chmurki. Podobnie zresztą będzie też w niedzielę. Również temperatura do 31 stopni i niebo bez chmury, no dużo słońca w całym regionie, także nic, tylko już planować wyjazd w góry albo na Jurę, albo gdzieś dalej, bo właściwie w całej Polsce będzie ładnie, letnie, no wakacyjnie można powiedzieć. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 994, mierzone na poziomie morza 1027, będzie spadać. Jednak ten spadek ciśnienia nie spowoduje, że biometr będzie niekorzystny, bo biometr dziś, jutro, pojutrze i popojutrze korzystny, czyli ta pogoda bardzo dobrze wpływa na nasze organizmy.
1: Jak powiedział, tak zrobił, to była piękna prognoza pogody. Ja zwróciłem uwagę na ten szczegół dotyczący wyjątkowo ciepłych nocy. To jest dobra informacja, bo to maksimum roju Perseidów, ta noc spadających gwiazd, to ze wczoraj na dzisiaj, ale to było to maksimum. Dziś gwiazdy też będą z nieba spadać. Jeśli państwo mają chęć na to, żeby obserwować to zjawisko z przydomowych tarasów albo z pleneru, to będą ku temu warunki, zaświadcza Dariusz Schmidt.
0: No tak, jeszcze więcej spadnie w poniedziałek, w nocy, z poniedziałku na wtorek, tam będzie jakby taki drugi szczyt.
1: No się okazuje, że nasza gwiazda ma wiadomości z pierwszej ręki od innych gwiazd. Dziękuję ci bardzo, Darku. Przypomnę jeszcze państwu, że obszerna prognoza pogody dziś na antenę Radia Katowice wraca po godzinie 18.
0: Tak.
1: Czas sprawdzić, co na drogach naszego regionu. W studiu z raportem Autoradia Anna Juśkiewicz.
2: Witam ponownie. Mamy nadal utrudnienia powypadkowe na autostradzie A1 na węźle Wieszowa, gdzie przy zjeździe w kierunku Zabrze Bytomia na drogę 78 zdarzyły się dwa pojazdy, samochód ciężarowy i motocykl, i utworzył się solidny korek w tym kierunku. Nadal mamy też utrudnienia na autostradzie A1 na wysokości do Bieszowic, gdzie doszło dziś do wypadku 5 pojazdów na jezdni w kierunku Pyrzowic czy Łodzi. Ruch w tym kierunku przez długi czas był całkowicie zablokowany. Teraz jedna jezdnia została w tym kierunku udrożniona i ruch powolutku się odbywa. Zwalniamy też do 5 kilometrów w Piekarach Śląskich na obwodnicy zachodniej miasta, jak również na Bytomskiej. W tym mieście, w Bytomiu, zatłoczona z kolei jest ulica Zabrzańska. W Katowicach mamy korek na Krajowej Drodze 86 na wysokości cmentarza komunalnego, to w stronę Tychów. Na autostradzie A4 w Katowicach prowadzone są prace drogowe na 340 kilometrze na jezdni w kierunku Krakowa-Tychów, więc uważajmy. Spowolnienia także do 15 kilometrów na ulicy Kolejowej. W Bielsku natomiast na ulicy Cieszyńskiej nadal problemy spowodowane wypadkiem. Tutaj potrącone zostało dziecko jadące rowerem. Czynności z tym wypadkiem jeszcze trwają, utrudnienia w ruchu zatem są, więc uprzedzamy państwa. 691 400 400, przypominam, telefon do Autoradia, Radia Katowice.
3: Zaczynamy od pilnej informacji z Holandii. Doszło do wybuchu w porcie w Rotterdamie. Jak podaje miejscowa policja, jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Nie wiadomo w tej chwili, co było przyczyną eksplozji. Po wielkim wycieku danych prawie 100 tysięcy Polaków zastrzegło numer PESEL, ustaliło Polskie Radio. Sprawą cyberataku zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. Wykradzione mogły zostać dane medyczne nawet 19 milionów pacjentów. Krzysztof Polasik.
4: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
5: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
4: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
5: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
4: Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się, że w kolejnych dniach Polacy nadal będą zastrzegać swoje PESEL-e. Procedura jest prosta, przypomina specjalista NASK Iwona Pruszyńska.
6: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
4: Na zastrzeżony PESEL nie można wziąć kredytu czy kupić mieszkania, ale to nie zastępuje ostrożności.
5: Przy drobnych pożyczkach, zakładaniu kont w portalach internetowych takie zastrzeżenie nie będzie działać.
4: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Inflacja w lipcu przyspieszyła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego do

0: 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. W czerwcu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 2,5%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że wzrost był słabszy niż pierwotnie oczekiwano.
1: To oznacza, że szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie nie przekłada się mocno na dynamikę cen w Polsce. Co prawda w kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale jest mało prawdopodobne, aby wzrosła powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%, na dłużej niż dosłownie parę miesięcy.
0: Według danych GUS-u przyspieszył także wzrost gospodarczy Polski. W drugim kwartale PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,5%. Wrocław szykuje się na jedno z największych sportowych wydarzeń tego lata. W najbliższy weekend na Tarczyńskiej Arenie zmierzą się potęgi światowego futbolu, Manchester United oraz AC Milan. Dla fanów w samym centrum miasta na Placu Wolności powstanie oficjalna i bezpłatna strefa kibica Fan Festival. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać policja, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
2: Też kierujemy właśnie policjantów do centrum miasta, które zapewne będzie jedną wielką strefą kibica, a nie tylko Plac Wolności, po to, aby uniknąć wszelkich incydentów, które byłyby niebezpieczne po prostu.
0: Strefa będzie otwarta jutro od 14 do 20 i w sobotę od 10 do 20. Sam mecz w sobotę o 16:45. Arbitrem głównym będzie Szymon Marciniak. Czerwony dywan, światowe premiery i wielkie nazwiska kina. W stolicy Szkocji, Edynburgu, rozpoczyna się 79. festiwal filmowy. Największe emocje budzi powrót filmu Trainspotting Danego Boyla, który 3 dekady temu pokazał światu zupełnie inne oblicze miasta.
3: Film odniósł międzynarodowy sukces, a grający główną rolę Szkot Ewan McGregor niemal z dnia na dzień stał się gwiazdą. Rocznicowy seans odbędzie się w Leith Theatre. Członkowie obsady i ekipy będą komentować film na żywo oraz opowiadać o kulisach jego powstawania. Będzie też klubowa impreza nawiązująca do słynnej ścieżki dźwiękowej filmu. Za konsoletą stanie Darren Emerson, były członek zespołu Underworld. To właśnie utwór Born Sleepy tej grupy stał się muzycznym symbolem filmu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Festiwal filmowy w Edynburgu potrwa do 19 sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Jeszcze na koniec wysoka kara dla lekkomyślnego turysty, który obudził niedźwiedzia polarnego na Svalbardzie. Do zdarzenia doszło podczas rejsu w odległości około 1000 km od bieguna północnego. Według relacji władz archipelagu pasażerowie zauważyli śpiącego na ziemi misia polarnego. Jeden z nich włączył syrenę głową, budząc zwierzę, które przeszło w inne miejsce. Teraz mężczyzna zapłaci 50 000 koron norweskich kary, to prawie 20 000 złotych. Niedźwiedź polarny jest na Svalbardzie gatunkiem chronionym od prawie 55 lat. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pogodnie, tylko na wschodzie i w centrum może się chmurzyć. Synoptycy nie przewidują jednak opadów deszczu. Na termometrach od 20 do 26 stopni.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: A teraz czas na skrót informacji. Przygotował go i przedstawi Łukasz Łaskawiec.
1: Na początek informacja sprzed kilku minut. Rząd częściowo przywraca program ceny paliw niżej, o czym poinformował premier Donald Tusk. Niższe ceny na stacjach mamy zobaczyć w poniedziałek 17 sierpnia. Będą obowiązywały tylko przez 2 tygodnie. Szczegóły przedstawimy w informacjach Radia Katowice za niespełna pół godziny. Policjanci zatrzymali 3 młodych mężczyzn, którzy kilka dni temu w Jaworznie mieli oblać łatwopalną substancją i podpalić 17-latka. Mają od 18 do 20 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili już do aresztu. Poszkodowany nastolatek doznał poparzeń obejmujących prawie połowę powierzchni ciała. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum miasta. Podczas spaceru 50-latkę z psem zaatakował Amstaff. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego zwierzęcia, który zdaniem śledczych go nie dopilnował. Grożą mu 3 lata więzienia. Tylko wczoraj Polacy zastrzegli prawie tyle numerów PESEL, ile w całym lipcu. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego dane niemal 19 milionów osób trafiły w niepowołane ręce. Dotyczą przebiegu chorób, przyjmowanych leków czy wizyt u lekarzy.
2: Służby pracują nad tym, aby dane medyczne polskich pacjentów nie pojawiły się w tzw. darknecie, zapewnia minister cyfryzacji. Wczoraj wyciekły informacje dotyczące prawie 19 milionów Polaków, które znajdowały się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Adres zamieszkania połączony z imieniem, nazwiskiem, to jest problem, bo wie ktoś, gdzie mieszkamy. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Służby innych państw mogłyby to wykorzystać, dlatego dzisiaj zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
2: A mieszkańcy Mazowsza zastrzegają w urzędach numery PESEL po wycieku z firmy MyDoctor. W Płocku przed południem zrobiło to prawie 70 osób, a zazwyczaj robi to dziennie około 10. Zwiększone zainteresowanie jest też w Radomiu.
4: Obserwujemy dziś w Urzędzie Miejskim w Radomiu zwiększone zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL. Od rana do Wydziału Spraw Obywatelskich zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą dokonać takiego zastrzeżenia. Przede wszystkim są to osoby starsze, które nie korzystają z aplikacji M-Obywatel.
2: Mówi Janusz Kalinowski z Radomskiego Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta Siedleckiego. Ratusza od rana w kolejce stoi kilkanaście osób.
5: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u.
6: Na przykład zaciągnie jakiś kredyt?
5: No.
7: Też nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje. Czy już tam ktoś go obrabia?
8: W związku z tą sytuacją, no bo przecież trochę mam pojęcie o internecie i żadna filozofia. Jeżeli ktoś uzyska moje dane, to jest koniec, bo wszędzie dotrze. Jakiś to problem teraz. Jest naprawdę sporo ludzi.
2: No, zastrzeżenie numeru PESEL w związku z atakiem hakerskim apelują Ministerstwo Cyfryzacji i prowadzące sprawę Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację M-Obywatel. Nie tylko wniosek o list żelazny. Obrona Marcina Romanowskiego zapowiada, że zwróci się też do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej. Były minister, wiceminister sprawiedliwości prawdopodobnie jest w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu, skąd wysłał do sądu list. Michał Fabisiak.
9: Zdaniem posłów sejmowej większości Marcin Romanowski już dawno nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego jak Dariusz Wieczorek z Lewicy mówią, że nie wyobrażają sobie, aby sąd przychylił się do prośby o list żelazny.
10: Co to ma być nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Pan Romanowski po tym co robi wcześniej czy później musi zostać zatrzymany.
9: List żelazny ochroniłby Romanowskiego przed aresztem. Wniosek o jego wydanie jest zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS dowodem na dobre intencje.
11: Chce stanąć przed sądem. A po co jest jego aresztowanie? No żeby go upodlić.
9: Rządzący zapewniają, że i tak stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To, że ukrywa się dziś na terytorium, nad którym faktyczną kontrolę sprawuje Władimir Putin, przynosi wstyd zarówno politykowi PiS, jak i jego partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Poważne zniszczenie w rosyjskiej rafinerii w Orsku po ataku ukraińskich dronów. Zakład wstrzymał przetwarzanie ropy. Eksperci szacują, że naprawa potrwa co najmniej pół roku. Komunikat o stanie technicznym rafinerii pojawił się 2 dni po ukraińskim uderzeniu. Więcej Maciej Jastrzębski.
12: Informację potwierdził gubernator obwodu orenburskiego Jewgeni Sącew. Odłamki uszkodziły kluczową infrastrukturę, której na razie nie uda się naprawić, poinformował urzędnik. Jak dodał, w rafinerii zamontowane były zagraniczne podzespoły i w związku z zachodnimi sankcjami nie ma możliwości szybkiej zamiany. Sącew ostrzegł mieszkańców regionu, że muszą się przygotować na trudne miesiące. Nie uściślił, z jakiego powodu. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o ukraińskich atakach na rafinerię w Baszkirii, Tatarstanie, w obwodzie moskiewskim i w rejonach graniczących z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Produkcja energii elektrycznej z węgla osiągnęła w 2025 roku najmniejszy udział w historii Unii Europejskiej, informuje Eurostat. A węgiel odpowiadał za nieco ponad 9%. Tymczasem w 1990 roku udział tego surowca wynosił ponad 1/3. Eurostat zwraca uwagę, że mniejszy udział węgla w produkcji prądu przekłada się na mniejszą zależność od importu tego surowca z krajów trzecich.
13: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodniej i bez opadów, do wieczora na wschodzie wietrznie. Teraz od 20 do 26 stopni nad ranem, od 8 stopni na północnym wschodzie, do 11 w centrum i 13 miejscami na zachodzie.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Nie powinno już być poważniejszych problemów na autostradzie A1 w Dobieszowicach na jezdni prowadzącej w kierunku Pyrzowic czy Łodzi, w miejscu, gdzie doszło dziś do wypadku kilku pojazdów. Drogę udrożniono i ruch odbywa się już normalnie, choć nieco wolniej, bo jego natężenie jest spore. Ciasno też na S1 od strony Mierzęcic do zjazdu na A1 w kierunku Łodzi. W Katowicach korki na Roździeńskiego i Murckawskiej w stronę Tychów. Od dziś zmiany dla kierowców poruszających się po gliwickich Łabędach. Wprowadzono je na ulicy Strzelców Bytomskich, a powodem jest budowa drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego. Od teraz obowiązywać będzie ruch wahadłowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chatka-Puchatka do skrzyżowania z ulicą Różaną. Do najbliższej środy włącznie taka organizacja ruchu obowiązywać będzie od rejonu skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z ulicą Naukowskiej aż za skrzyżowanie z ulicą Chatka-Puchatka.

dwutonowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkracza.

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: tak? Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

0: 16.30, czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
1: 48-letni ślusarz zginął przed południem w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do wypadku doszło w trakcie prac związanych z demontażem obudowy ścianowej. Na mężczyznę zsunął się jeden z elementów. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji, ale przybyły na miejsce lekarz niestety stwierdził zgon. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvarosu w Polsce, do którego doszło w Zambrzu. Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban określiła zdarzenie jako szokujące i niedopuszczalne. Przypomnę, grupa około 50 zamaskowanych napastników zaatakowała wczoraj lokal, w którym przebywali kibice Ferencvaroszu. Jeden z kibiców został poważnie ranny. Napastnicy zdemolowali także lokal. Kierowcy komentują powrót programu ceny paliw niżej, który zacznie działać od poniedziałku. Mówią, że obniżka kosztów o złotówkę za litr to dobra informacja, ale nie rozwiązuje jednak problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
2: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
3: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, a nie w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
4: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
1: Niższe ceny mają obowiązywać przez 2 tygodnie. Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Władimira Putina, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach na obywatelu amerykańskim na terenie innego państwa NATO.
5: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Nie powinno już być poważniejszych problemów na autostradzie A1 w Dobieszowicach, na jezdni prowadzącej w kierunku Pyrzowic czy Łodzi, w miejscu, gdzie doszło dziś do wypadku kilku pojazdów. Drogę udrożniono i ruch odbywa się już normalnie, choć nieco wolniej, bo jego natężenie jest spore. Ciasno też na S1 od strony Mierzęcic do zjazdu na A1 w kierunku Łodzi. W Katowicach korki na Roździeńskiego i Murckawskiej w stronę Tychów. Od dziś zmiany dla kierowców poruszających się po gliwickich Łabędach. Wprowadzono je na ulicy Strzelców Bytomskich, a powodem jest budowa drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego. Od teraz obowiązywać będzie ruch

0: Wahadłowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chatka Puchatka do skrzyżowania z ulicą Różaną. Do najbliższej środy włącznie taka organizacja ruchu obowiązywać będzie od rejonu skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z ulicą Naukowskiej, aż za skrzyżowanie z ulicą Chatka Puchatka.
1: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej, poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni działał do końca końca czerwca. Na jego mocy obniżono akcyzę na niektóre paliwa i stawkę VAT. Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Powiedz, jak ten pakiet ma wyglądać tym razem?
2: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 na 8%. I w praktyce przełoży się to na obniżkę niektórych cen paliw średnio o złotówkę na litrze, mówił Donald Tusk.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Premier zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
3: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, chodziło o wszystkie firmy działające na tym rynku w Polsce, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
2: Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa.
1: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Trzech mężczyzn trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa 17-latka w Jaworznie. Podejrzanym w wieku od 18 do 20 lat grozi nawet dożywocie. Według śledczych kilka dni temu w dzielnicy Galmany mieli oblać chłopaka łatwopalną substancją i podpalić. Nastolatek jest poważnie poparzony.
4: 17-latek został oblany benzyną, a następnie podpalony. Poszkodowany o własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń, obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Mówi Justyna Wiszowaty z jaworzyńskiej policji. Kluczowe w wyjaśnieniu motywów może być przesłuchanie 17-latka, ale będzie możliwe dopiero, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia. Decyzja w sprawie przekazania Ukrainie kolejnych rakiet do wyrzutni Patriot nie zapadła, mówi szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi wiceministra Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która decyzję zapowiadała. Minister obrony podkreśla, że od dłuższego czasu kwatera główna NATO wysyła zapytania do sojuszników dysponujących amerykańskim uzbrojeniem do Patriotów.
5: Decyzja nie została podjęta. Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną do wszystkich państw, to nie jest tylko Polska. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Te wnioski są powtarzane cyklicznie. Jeżeli będą tutaj decyzje podejmowane, to oczywiście będą one podejmowane w ramach rządu, bo to jest sprawa rządu, ale będziemy informować też najważniejsze osoby w państwie.
1: Polski resort obrony kilkanaście tygodni temu potwierdził, że wcześniej przekazał partię rakiet dla Ukraińców. Wskazywano wtedy, że uzbrojenie zostało przekazane na prośbę administracji USA. Sąd zabezpieczył dwa obrazy z wystawy Kresy Europy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. O ich wydanie upominają się spadkobiercy Andrzeja Lubomirskiego. Do sądu trafił pozew, a do czasu rozstrzygnięcia sporu dzieł nie wolno m.in. wywozić za granicę. Joanna Rutkowska ze Słupskiego Muzeum mówi, że placówka nie jest stroną sporu, ale wykona decyzję sądu.
6: Sprawa, przypomnę, dotyczy tylko dwóch obiektów, także jeżeli nic się nie zmieni do 18 października w tej sprawie, to te dwa obiekty pozostaną zabezpieczone w naszej placówce, natomiast reszta wystawy trafi dalej, do Warszawy.
7: A jak na całą sytuację reaguje strona ukraińska?
6: No jesteśmy w stałym kontakcie z użyczającym obiekty Lwowskim Muzeum Historycznym. No tutaj o kwestiach prawnych wypowiadać się nie mogę, jednak Muzeum Lwowskie wydało oświadczenie w tej sprawie, że też będą postępowali zgodnie z przepisami prawa i z decyzjami sądu we współpracy z ministerstwem ukraińskim i naszym.
1: Jeśli spadkobiercy Andrzeja Lubomirskiego wygrają proces, obrazy mają trafić do powstającego Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu. Wakacje zbliżają się ku końcowi. Polacy wciąż jednak wykorzystują wolne dni, w tym długi sierpniowy weekend. 15 sierpnia wypada w tym roku w sobotę, dlatego w wielu firmach piątek jest dniem wolnym.
8: Odpoczynek, spacery i koncerty. Tak Polacy zamierzają spędzić swój wolny czas w trakcie długiego weekendu.
9: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać, a przy okazji skorzystamy z wszystkich uroków, m.in. atrakcji, jaką będzie koncert trzydniowy w Olsztynie.
10: Głównie reset, agroturystyka, także tak na luzie.
11: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć Kościelec dokładnie.
8: Oprócz urlopów krajowych wiele osób

0: zamierza także odpocząć za granicą.
1: Na wycieczkę do Wiednia. Będę zwiedzać, będę odpoczywać. Chciałabym zobaczyć pałac Sisi, gdzie ta Sisi, jestem w ogóle, lubię ją, jej życie. No i po prostu zobaczyć to piękne miasto i okolice oczywiście.
2: Typowy wypoczynek, Antalya, Turcja. Plażing, typowy plażing i smażing.
0: W Polsce w trakcie długiego weekendu nie zabraknie także zwiększonych kontroli policji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W Trójce sport, Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry. Iga Świątek po raz pierwszy od września ubiegłego roku dotarła do finału turnieju o zwycięstwo w Toronto w zawodach o randze WTA 1000. Zagra z Jeleną Rybakiną. Polka w dobrym stylu pokonała w trzech setach Elinę Świtolinę 6-3, 1-6 i 6-3. Trener tenisa Michał Gabłowski chwali Świątek.
7: To był dobry dla niej mecz, mentalnie też na przełamanie się w tej relacji wynikowej, meczowej z Ukrainką. Cieszmy się z tego bardzo, zaczyna to wyglądać też dobrze jakościowo, tenisowo. Widać pomysł, widać koncepcję i tak naprawdę też i możliwość tego realizacji, bo to nie zawsze i przeciwnik pozwala i emocje pozwalają.
6: Rybakina wyeliminowała w półfinale Coco Gauff w trzech setach. Co słychać w Birmingham na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce? W sesji porannej pobiegła broniąca tytułu na 400 metrów Natalia Bukowiecka i awansowała do finału z pierwszym czasem. Po raz pierwszy w tym sezonie pobiegła poniżej 50 sekund.
8: W końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem. Chciałam też wejść jak najmniejszym nakładem sił, bo warunki są dosyć trudne. Znaczy na bieżni może są ok do biegania, natomiast rozgrzewka była bardzo ciężka i teraz jest po prostu bardzo ciężko ze względu na upał.
6: Natalia Bukowiecka uzyskała 49 sekund i 57 setnych. Do finału skoków zwyż awansowała Maria Żodzik. Skakała dziś bezbłędnie, a miejsce w finale zapewniła sobie, pokonawszy wysokość 191 cm.
9: Ze strony technicznej nie bardzo mi się podobało, bo miałam długą przerwę od skakania, chyba prawie miesiąc, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać w finale. Trochę się stresuję tym, ale jeszcze mam czas, żeby to wszystko poukładać w głowie.
6: Eliminacji nie przeszła Wiktoria Miąso, która osiągnęła wysokość 188 cm, a to jej najlepszy wynik w tym sezonie. Piąty zawodnik ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Singapurze, Kamil Sieracki, pewnie awansował do wieczornego półfinału rozgrywanych w paryskim Saint-Denis Mistrzostw Europy w pływaniu na dystansie 200 metrów kraulem.
10: Z dziewiątym czasem, więc można tak nazwać, że w miarę pewnie, ale no te zawody pokazują, że naprawdę ten świat nam uczy, już nawet nie tylko świat, ale to europejskie pływanie nam naprawdę ucieka. No bo tak naprawdę nielicznie tutaj wchodzimy do tych półfinałów, no to pokazuje, że coś znaleźli, czego my nie znaleźliśmy i naprawdę musimy porządnie usiąść i się skupić, to co możemy poprawić po tych zawodach.
6: W półfinałach są też Zuzanna Famulok i Ksawery Masiuk, a wydarzeniem wieczornej sesji będzie finał 100 metrów delfinem z udziałem Jakuba Majerskiego.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W nocy bezchmurnie będzie raczej. Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez około 11 w centrum do 15 nad morzem. Jutro w dzień bezchmurnie też raczej. Temperatura od około 24 na wschodzie do 31 stopni. Tyle ma być na krańcach zachodnich.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 16.30, czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
1: 48-letni ślusarz zginął przed południem w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do wypadku doszło w trakcie prac związanych z demontażem obudowy ścianowej. Na mężczyznę zsunął się jeden z elementów. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji, ale przybyły na miejsce lekarz niestety stwierdził zgon. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvarosu w Polsce, do którego doszło w Zambrzu. Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban określiła zdarzenie jako szokujące i niedopuszczalne. Przypomnę, grupa około 50 zamaskowanych napastników zaatakowała wczoraj lokal, w którym przebywali kibice Ferencvarosu. Jeden z kibiców został poważnie ranny. Napastnicy zdemolowali także lokal. Kierowcy komentują powrót programu Ceny Paliw Niżej, który zacznie działać od poniedziałku. Mówią, że obniżka kosztów o złotówkę za litr to dobra informacja, ale nie rozwiązuje jednak problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
2: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
3: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, a nie w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
4: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
1: Niższe ceny mają obowiązywać przez 2 tygodnie. Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Władimira Putina, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach na obywatelu amerykańskim na terenie innego państwa NATO.
5: Agenci ABW i policjanci zatrzymali obywatela Rosji, który miał dokonać egzekucji w Polsce. Informację o udaremnionym zamachu przekazał premier Donald Tusk. Wszystko działo się 7 sierpnia, ale dopiero teraz rząd ujawnił szczegóły. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, co wiemy o zatrzymanym.
6: To 29-letni obywatel Rosji, który działał na zlecenie rosyjskich służb. I jak przekazał Donald Tusk, jego celem było dokonanie egzekucji na obywatelu Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, czyli osobie, która posiadała podwójne obywatelstwo.
7: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
6: Premier dodał, że zagrożenie było bardzo poważne.
7: To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. I niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie.
6: Premier podziękował też polskim funkcjonariuszom oraz amerykańskim służbom za współpracę w zatrzymaniu obywatela Rosji.
5: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. O szczegółach Michał Makowski.
8: Z ustaleń prokuratury wynika, że hakerzy weszli w posiadanie danych pacjentów zgromadzonych w systemie MyDoctor najpóźniej 6 sierpnia. Łupem cyberprzestępców padły imiona i nazwiska, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące stanu zdrowia, jak treść notatek z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Sprawcy ataku ominęli lub przełamali systemy bezpieczeństwa i dostali się do infrastruktury na platformie chmurowej MyDoctor. Później wysłali wycinek danych do redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Była tam chociażby wewnętrzna korespondencja firmy MyDoctor. Cyberprzestępcom może grozić do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Po ujawnieniu ataku hakerów tylko wczoraj Polacy zastrzegli niemal tyle numerów PESEL, ile w całym lipcu. Prawie 97 tysięcy. Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mówi, że zrobić to można w aplikacji mObywatel.
9: Jeśli ktoś nie posiada tej aplikacji z jakiegoś powodu, nie chce jej mieć, nie może jej mieć na swoim telefonie, bo oczywiście nie każdy też może posiadać smartfon, o tym trzeba pamiętać, wtedy należy udać się do urzędu i tam faktycznie ten PESEL jak najszybciej właśnie zabezpieczyć, bo to jest pierwsza, najważniejsza rzecz.
5: Druga ważna sprawa to zabezpieczenie swoich kont czy maili weryfikacją dwuetapową. Kolejni polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Ochraniają lasy przed nowymi źródłami pożarów. W tych regionach, do których ich skierowano, obowiązuje bardzo wysoki i ekstremalny poziom zagrożenia pożarowego.
10: Prędkość powyżej 30 km na godzinę, wilgotność powietrza poniżej 30%, ale też chodzi o wilgotność ścioły czy poszycia tego roślinnego. Poniżej 30% to jest takie, gdzie właśnie powoduje to duże ryzyko pożarowe, bo to jest idealne paliwo do przemieszczania się dalszego ognia. Ta wilgotność tej

0: roślinności to jest około 5%, więc to jest bardzo mało.
1: Mówi oficer prasowy Grupy Ratowniczej w Hiszpanii, aspirant Martin Helasz. Nasi strażacy polecieli na Półwysep Iberyjski w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Czerwony dywan, światowe premiery i wielkie nazwiska kina. W stolicy Szkocji, Edynburgu, rozpoczyna się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Największe emocje budzi powrót filmu, który 3 dekady temu pokazał światu zupełnie inne oblicze miasta. Anna Rączkowska.
2: Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie dzisiejszy specjalny pokaz kultowego Trainspotting z okazji 30. rocznicy powstania filmu Danny'ego Boyla. Film odniósł międzynarodowy sukces, a grający główną rolę Szkot, Ewan McGregor, niemal z dnia na dzień stał się gwiazdą. Rocznicowy seans odbędzie się w Leith Theatre. Członkowie obsady i ekipy będą komentować film na żywo oraz opowiadać o kulisach jego powstawania. Będzie też klubowa impreza nawiązująca do słynnej ścieżki dźwiękowej filmu. Za konsoletą stanie Darren Emerson, były członek zespołu Underworld. To właśnie utwór Born Sleepy tej grupy stał się muzycznym symbolem filmu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Festiwal filmowy w Edynburgu potrwa do 19 sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A to jest Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
5: Muszę Krzyszkowi jakąś konkurencję zrobić i coś zagrać w następnym serwisie. Tu nie byłem gotowy na takie hiciory.
4: Ale tańczył. Darek Urbanowicz tańczył. Muszę
5: wszyscy to tańczyliśmy, to prawda. A teraz grzejemy temat europejskich pucharów, o które walczą polskie kluby. Wczoraj GKS wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale przegrał 2 mecz i pożegnał się z marzeniami o lidze konferencji. Dziś ciąg dalszy starań o Ligę Europy. O 19:00 Górnik Zabrze podejmie Ferencvaros Budapeszt i spróbuje odrobić jednobramkową stratę sprzed tygodnia. Lech Poznań gra na Wyspach Owczych z tamtejszym Klaksvikiem. Pomocnik Lecha Antoni Kozubal spodziewa się trudnego fizycznego wyzwania.
6: Myślę, że wejdą na nas wyżej. W tym meczu dali nam to, że my mieliśmy posiadać tą piłkę i radzić sobie z nią. Myślę, że w tym meczu oni raczej będą próbować. Mają bardzo dobre stałe fragmenty, na co jesteśmy gotowi. Już byliśmy w pierwszym meczu. Pod tym kątem będzie podobnie. Myślę, że jeszcze więcej walki będzie z ich strony, bo też sztuczne boisko. Bardziej przyzwyczajeni do tego niż my. Fizyczny mecz będzie.
5: Pierwszy gwizdek o 19:30. Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Glasgow Rangers. W pierwszym meczu podlascy podopieczni trenera Adriana Siemieńca sprawili niespodziankę, wygrywając 2-1.
7: Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, zespołem, który chce być proaktywny, który chce tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. Wiadomo, że trudny mecz nas czeka, ale my nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać i awansować. I to jest nasz cel.
5: Więcej będziemy wiedzieli od godziny 20:30, wtedy się zacznie to spotkanie. I jeszcze jeden mecz. Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe ze szwedzką drużyną Hammarby. W pierwszym meczu pod Jasną Górą medaliki odparły potop szwedzki i skończyło się na 0-0. Rewanż zacznie się o 19:00. A w Starych Jabłonkach, jednym z najważniejszych miejsc, jeśli chodzi o siatkówkę na plaży, zaczęły się Mistrzostwa Europy. Nad jezioro Szeląg Mały zjechała się cała europejska czołówka z Bartoszem Łosiakiem na czele.
8: Wiadomo, że pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej gry, że wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy przede wszystkim.
5: Rywalizacja tam na tamtejszej plaży toczy się na 6 profesjonalnie przygotowanych boiskach z flagowym stadionem centralnym mogącym pomieścić aż 4,5 tysiąca widzów. Świetna atmosfera, jak to na siatkówce gwarantowana. W sztabie piłkarskiej reprezentacji Francji robi się gwiazdorsko. Nowy selekcjoner Zinedine Zidane zaprosił do współpracy Fabiana Barteza, który będzie odpowiadał za dyspozycję bramkarzy. Obaj byli mistrzami świata w 1998 roku.
4: Ile tam jutro będzie? Do 31 na krańcach zachodnich. Na wschodzie i Helu około 24 stopni, 26 w centrum i na północy. Zachmurzenie małe, ale w rejonach podgórskich Karpat najchłodniej, tam tylko 22 stopnie Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia, oczywiście jutro.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8,5 po 17.

0: Zaczniemy od tego, co na drogach. Anna Juśkiewicz.
1: Witam. Na autostradzie A4 mamy kolizję dwóch pojazdów w Mysłowicach na 349 kilometrze. To jest na granicy Mysłowic i Katowic dokładnie. Tu problemy na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic i Wrocławia. W Rybniku na Raciborskiej również zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Teatralnej autobus miejskiej komunikacji zderzył się z samochodem osobowym. Łącznie dotychczas śląscy policjanci odnotowali aż 148 zdarzeń drogowych. Prace drogowe prowadzone na autostradzie A1 spowalniają ruch zarówno na jezdni prowadzącej w kierunku Gliwic, jak i odwrotnie w kierunku Łodzi, to pomiędzy węzłem Pyrzowice a Piekarami Śląskimi, gdzie likwidowane są tak zwane fale Dunaju, czyli garby, powodujące, że jeździ się źle. Na drodze krajowej 86 w Katowicach korek od wysokości IKEA do węzła Murckowska w kierunku Tychów czy autostrady A4, a powodem są także prowadzone prace drogowe. 691-400-400, przypominam Państwu, to telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
0: A teraz czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
2: Jestem i zapraszam. Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia podatku VAT na paliwa do 8%. Na stacjach zapłacimy mniej od poniedziałku. Według zapowiedzi cena litra benzyny czy oleju napędowego może spaść nawet o złotówkę. Kolejna odsłona pakietu ceny paliw niżej ma obowiązywać przez 2 tygodnie. Katowice wybrały wykonawcę, który za nieco ponad 56 milionów złotych zaprojektuje i wybuduje miejską pływalnię w dzielnicy Kostuchna. Oferta okazała się najlepsza w przetargu, do którego zgłosiło się 4 wykonawców. Kryta pływalnia powstanie na terenie podawnej kopalni Boże Dary. Tymczasem Główny Inspektorat Sanitarny opublikował najnowsze badania próbki wody z kąpieliska nad jeziorem Paprocany w Tychach, w którym zakwitły sinice. Wynika z nich, że wciąż tam występują, a to oznacza, że kąpielisko pozostanie zamknięte. Kolejne badanie służby sanitarne przeprowadzą 19 sierpnia. Do tego czasu na tyskiej plaży będzie powiewała czerwona flaga. Pozostałe kąpieliska w województwie śląskim są otwarte. Jutro mieszkańcy większości miast nie załatwią spraw urzędowych. Wolne za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada w tym roku w sobotę, odbierają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia, a także urzędnicy miejscy i gminni, między innymi z Tarnowskich Gór czy Mysłowic. Z kolei w sobotę zamknięte będą sklepy.

0: No działo się, oj działo się. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Około 100 osób poszkodowanych i zaangażowane wszystkie służby ratownicze. Tak wyglądały ćwiczenia, które dzisiaj odbyły się w Mszanie na terenie miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie A1. Działania pod kryptonimem Taran 2026 miały przetestować sprawność Straży Pożarnej, ratowników medycznych, policji i Straży Granicznej. W ćwiczeniach brali udział także strażacy z Republiki Czeskiej, a na miejscu był nasz reporter Wojciech Kocjan.
1: Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPA, ale tu jakaś katastrofa jest. Tu jest dużo rannych, jakaś ciężarówka rozbita. Widzę autobus, jakiś samochód się pali. Potrzebne naprawdę szybko jakieś służby ratunkowe tutaj na miejsce.
2: Halo, słyszymy się? Widzimy autobus na boku, nejaké nákladní vozidlo, je tady spousta raněných, jo. Někteří jsou uvnitř, někteří leží, jo. Jsou tam raněné osoby vevnitř.
3: Na pewno tam się fest dymi. Dość dużo ludzi wrzeszczy, piszczy, ryczy, nie wiadomo co się tam stało. Ja, MOB Mszana.
4: Wszystkie służby, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, muszą ze sobą dobrze współpracować.
5: Szczegóły dzisiejszych działań przedstawia koordynator ćwiczeń, a jednocześnie zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, starszy brygadier Bartosz Deberny.
4: I po to właśnie są te ćwiczenia, żeby w sposób możliwie realny założyć właśnie takie zdarzenie o charakterze masowym, gdzie wszystkie służby musiały być zaangażowane i żebyśmy sobie sprawdzili naszą współpracę, jak jesteśmy przygotowani do tych wszystkich naszych działań.
5: Z tej strony lepiej widzę, co się stało. Jakiś autobus, jakiś PKK został potrącony prawdopodobnie przez ciężarówkę wojskową i prawdopodobnie w środku znajdują się jeszcze pasażerowie teraz, ci, którzy opuścili go we własnych siłach. Powinni przemieścić się do jednego punktu, tak żeby można było udzielić pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują teraz najpilniej.
6: Osoby, które potrafią chodzić i brały udział w zdarzeniu, zapraszam do mnie.
4: Jakie jest założenie tych ćwiczeń? Kierowca samochodu ciężarowego przewożącego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej źle się poczuł jadąc tą autostradą. Dojeżdżając już do miejsc parkingowych stracił przytomność. Niekontrolowany samochód zaczął uderzać w zaparkowane samochody. Ostatecznie uderzył w włączający się do ruchu autobus pełen pasażerów i ten autobus uległ przewróceniu. Tak jest może troszeczkę dziwne, skąd się akurat w tych ćwiczeniach żołnierze wzięli, ale no, mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy, także no, możemy się spodziewać, że w jakimś tam okresie czasu może być jakiś wzmożony ruch wojsk na terenie naszego kraju, dlatego też pomyśleliśmy o tym, żeby wojsko do tego wszystkiego zaangażować, bo może to stwarzać jakieś kolejne problemy. Mogą przewozić broń, mogą być jakieś materiały wybuchowe.
5: No i przyjechała straż, przyjechały ambulanse, no i starają się tutaj jakoś pomóc. Panuje generalny chaos, przynajmniej z perspektywy laika, ale zdaje się, że ktoś tutaj wydaje konkretne rozkazy, konkretne są dyspozycje i kolejne służby cały czas dojeżdżają.
7: To bardzo ważna rzecz, czyli ćwiczenia, w szczególności te ćwiczenia, które są dla nas, jak dla wszystkich służb, dużym wyzwaniem, czyli ćwiczenia z dużą ilością osób poszkodowanych. To jest ważne, bo im więcej ćwiczeń, tym w takich sytuacjach rzeczywistych jesteśmy lepiej przygotowani.
5: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiusz Nadolny.
7: Musimy na miejscu trochę inaczej działać niż w takim zdarzeniu jednostkowym. Element koordynacji, bardzo ważny element segregacji medycznej, przypisania kolorów osobom poszkodowanych, ewakuacja ich do punktów medycznych, później przygotowanie ich do transportu.
8: Mamy służby policji, mamy pogotowie ratunkowe, mamy straż pożarną, mamy przyjaciół z zagranicy, bym powiedział, którzy wspierają nasze działania w ramach ustalonych procedur. Wśród poszkodowanych mamy też cudzoziemców, w związku z tym zaangażowana straż graniczna.
5: Mówi zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

0: pożarnej w Katowicach brygadier Zbigniew Dyk.
1: Po ćwiczeniach analiza, wnioski, aktualizacja procedur. I tak działa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy od ponad 30 lat. To jest system, który ciągle się doskonali, ciągle się uczy i dzięki temu jest chętnie odwzorowywany w innych krajach Europy, ale nie tylko.
2: Mamy podpisane porozumienie z czeską strażą pożarną. Oni też mają swoje jednostki w pobliżu autostrady w Bochuminie i w Ostrawie i tutaj też to w ćwiczenie będą zaangażowani, bo do normalnych działań, jakby tu faktycznie miało miejsce jakieś zdarzenie, to oni by tutaj byli.
3: Bardzo ważnym tutaj elementem jest ta współpraca pomiędzy służbami, pomiędzy właśnie ratownictwem medycznym, policją, systemem KSRG. Im lepiej nam to wychodzi na ćwiczeniach, lepiej też w rzeczywistości. No a historia pokazuje, że w Polsce, ale przede wszystkim tu w naszym województwie śląskim, takich zdarzeń, gdzie jest dużo osób poszkodowanych, no niestety mamy dosyć sporo, więc będziemy lepiej do tego przygotowani i do tego typu zdarzeń, jeżeli one się zdarzą w rzeczywistości.
4: Na szczęście to były tylko ćwiczenia i oby to, czego udało się dowiedzieć i czego udało się nauczyć podczas tych ćwiczeń, nigdy tak naprawdę nie musiało się przydawać. Wszyscy sobie te

0: 16.30, czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
1: 48-letni ślusarz zginął przed południem w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do wypadku doszło w trakcie prac związanych z demontażem obudowy ścianowej. Na mężczyznę zsunął się jeden z elementów. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji, ale przybyły na miejsce lekarz niestety stwierdził zgon. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvarosu w Polsce, do którego doszło w Zambrzu. Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban określiła zdarzenie jako szokujące i niedopuszczalne. Przypomnę, grupa około 50 zamaskowanych napastników zaatakowała wczoraj lokal, w którym przebywali kibice Ferencvaroszu. Jeden z kibiców został poważnie ranny. Napastnicy zdemolowali także lokal. Kierowcy komentują powrót programu ceny paliw niżej, który zacznie działać od poniedziałku. Mówią, że obniżka kosztów o złotówkę za litr to dobra informacja, ale nie rozwiązuje jednak problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
2: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
3: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, a nie w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
4: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
1: Niższe ceny mają obowiązywać przez 2 tygodnie. Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Władimira Putina, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach na obywatelu amerykańskim na terenie innego państwa NATO.
5: Od poniedziałku kierowcy odetchną z ulgą. Wraca rządowy program CPN i ceny na stacjach będą niższe. Jak mówi premier Donald Tusk, dzięki niższej stawce VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
6: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
5: Wcześniej program CPN sprawił, że po wzrostach na światowym rynku ropy przez konflikt na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, które monitoruje rynek paliw, mówi, że teraz będzie to wyraźna obniżka.
7: W tym tygodniu odnotowaliśmy korektę cen benzyn rzędu 22-25 groszy na litrze. Olej napędowy taniał blisko 10 groszy na litrze. Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 groszy za litr.
5: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do około 7,20 zł za litr. Prezydent nadal nie podjął decyzji w sprawie awansów dla szefów służb specjalnych, tych wojskowych i cywilnych. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski o 3 awanse generalskie. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując tę sprawę, mówi, że w przypadku awansów oficerskich z okazji Święta Wojska Polskiego udało się wypracować porozumienie ze stroną prezydencką.
8: To pokazuje,

0: że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana. I chciałbym, żeby tak samo było w służbach. Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
1: Zaakceptowane przez prezydenta wnioski o generalskie awanse dotyczą 21 oficerów. Nominacje zostaną wręczone podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvarosu w Polsce. Minister spraw zagranicznych Anita Orban określiła incydent w Zabrzu jako szokujący i niedopuszczalny. Z Budapesztu Piotr Piętka.
2: Szefowa węgierskiej dyplomacji napisała w mediach społecznościowych, że po ataku na grupę węgierskich kibiców rozmawiała z konsulem generalnym Węgier w Krakowie i zapewniła, że władze monitorują sytuację. Anita Orban podkreśliła, że stanowczo potępia wszelkie formy przemocy, a wydarzenia sportowe powinny być okazją do wspólnego przeżywania emocji i w żadnym wypadku nie może stawać się miejscem przemocy. Węgierski konsulat pozostaje w kontakcie z zabrzańską policją oraz klubami. W działania policji zaangażowani są również funkcjonariusze przybyli z Węgier. Minister zapewniła też, że węgierska placówka dyplomatyczna pozostaje do dyspozycji kibiców Ferencvarosu i będzie na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Mecz Górnik Zabrze, Ferencvaros wieczorem, o nim za chwilę w sporcie. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Perseidy można jeszcze oglądać do 24 sierpnia. Warunki wciąż są bardzo dobre.
3: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
1: Mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Najlepiej oglądać spadające gwiazdy w późnych godzinach nocnych i nad ranem. W Holandii pobity rekord liczby dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Wczoraj w Maastricht temperatura wzrosła do 31,5 stopnia i był to już 31 dzień tego lata, gdy na co najmniej jednej stacji pogodowej było ponad 30 stopni. Dziś na południu Holandii lokalnie temperatura przekracza 36 stopni. Jednocześnie przepływ Renu spadł do najniższego poziomu w historii pomiarów. Susza zmusza władze do ograniczania poboru wody, a pszczelarze alarmują o słabych zbiorach miodu.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
7: Zaczynamy od europejskich pucharów. Podróż piłkarzy Lecha Poznań na Wyspy Owcze odbyła się z przygodami. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, Wagar, ich samolot został przekierowany do Bergen, ale kolejarz już wylądował na miejscu i wygląda na to, że mecz zamiast o 19.30 rozpocznie się o 21.45. Przed tygodniem, przypomnę, przy bułgarskiej mistrzowie Polski wygrali skromnie 1-0. Górnik Zabrze zagra z kolei z wicemistrzem Węgier, Ferencvarosem. W tej samej fazie co Lech, czyli w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Wicemistrz Polski musi odrabiać straty, bo w pierwszym meczu na Węgrzech przegrał 0-1. Trener Zabrzan Michał Gaszparik.
8: Tam mieliśmy dobre kontry, mieliśmy dobre przejścia i prawdopodobnie teraz jeszcze lepiej do tego będą przygotowani, ale my potrzebujemy inaczej zagrać w domu. Ci chłopacy wiedzą, że jak chcemy zagrać, a się pokaże. Albo już Górnik jest przygotowany do tego, że zagramy w grupie i wszyscy chłopacy zagrają na innym poziomie. Albo po prostu Górnik jeszcze nie jest przygotowany na tą grupę, na te europejskie mecze i musimy jeszcze potem chwilę poczekać i pracować.
7: Początek o 19. Jagiellonia Białystok w kwalifikacjach do Ligi Europy zagra na wyjeździe z Glasgow Rangers, a Raków Częstochowa w kwalifikacjach do Conference League w Sztokholmie z Hammarby. W sesji wieczornej Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Birmingham czekamy na finałowy wyścig na 3000 metrów z przeszkodami. Pobiegną w nim trzy Polki: Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik oraz Alicja Konieczek. Start o 21.29. Nasi oszczepnicy w komplecie zakwalifikowali się do finału. Dawid Wegner uzyskał najlepszy wynik w sezonie, 82 metry i 40 centymetrów.
9: W tych pierwszych dwóch rzutach, no tam parę błędów technicznych, no ale w tym trzecim już wiedziałem, co mam zrobić i to wykonałem i od razu odleciał ten oszczep, choć miękkie nogi były przez jakiś czas tam, chwilę. No najważniejsze, żeby rzucić te duże kół, to daje największy spokój. No udało się w tym trzecim rzucie, jestem zadowolony. Teraz trzeba myśleć, co dalej, bo finał jest już tuż.
7: W drugiej grupie eliminacyjnej rzucał Marcin Krukowski, który uzyskał tak zwane małe Q. Awans dał mu

0: Wynik 79 metrów i 71 centymetrów. Finał rzutu oszczepem w sobotę, minutę po 21. W tym czasie o medale będą walczyć też Natalia Bukowiecka i Maria Rzodzik, które również zapewniły sobie dziś prawo startu w finałach odpowiednio na 400 metrów i w skoku wzwyż.
1: W nocy temperatura od 7 do 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem. Jutro w ciągu dnia bezchmurnie, a temperatura od 24 do 31 stopni. Najcieplej na zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już 8 minut po 18.
3: Zaczniemy od tego, co na drogach. Anna Juśkiewicz.
4: Witam. Na autostradzie A4 mamy kolizję dwóch pojazdów w Mysłowicach na 349 kilometrze. To jest na granicy Mysłowic i Katowic dokładnie. Tu problemy na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic i Wrocławia. W Rybniku na Raciborskiej również zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Teatralnej autobus miejskiej komunikacji zderzył się z samochodem osobowym. Łącznie dotychczas śląscy policjanci odnotowali aż 148 zdarzeń drogowych. Prace drogowe prowadzone na autostradzie A1 spowalniają ruch zarówno na jezdni prowadzącej w kierunku Gliwic, jak i odwrotnie w kierunku Łodzi, to pomiędzy węzłem Pyrzowice a Piekarami Śląskimi, gdzie likwidowane są tak zwane fale Dunaju, czyli garby, powodujące, że jeździ się źle. Na drodze krajowej 86 w Katowicach korek od wysokości IKEI do węzła Murckowska w kierunku Tychów czy autostrady A4, a powodem są także prowadzone prace drogowe. 691-400-400, przypominam Państwu, to telefon do autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
3: A teraz czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
5: Jestem i zapraszam. Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia podatku VAT na paliwa do 8%. Na stacjach zapłacimy mniej od poniedziałku. Według zapowiedzi cena litra benzyny czy oleju napędowego może spaść nawet o złotówkę. Kolejna odsłona pakietu ceny paliw niżej ma obowiązywać przez 2 tygodnie. Katowice wybrały wykonawcę, który za nieco ponad 56 milionów złotych zaprojektuje i wybuduje miejską pływalnię w dzielnicy Kostuchna. Oferta okazała się najlepsza w przetargu, do którego zgłosiło się 4 wykonawców. Kryta pływalnia powstanie na terenie podawnej kopalni Boże Dary. Tymczasem Główny Inspektorat Sanitarny opublikował najnowsze badania próbki wody z kąpieliska nad jeziorem Paprocany w Tychach, w którym zakwitły sinice. Wynika z nich, że wciąż tam występują, a to oznacza, że kąpielisko pozostanie zamknięte. Kolejne badanie służby sanitarne przeprowadzą 19 sierpnia. Do tego czasu na tyskiej plaży będzie powiewała czerwona flaga. Pozostałe kąpieliska w województwie śląskim są otwarte. Jutro mieszkańcy większości miast nie załatwią spraw urzędowych. Wolne za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada w tym roku w sobotę, odbierają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia, a także urzędnicy miejscy i gminni, między innymi Starnowskich Gór czy Mysłowic. Z kolei w sobotę zamknięte będą sklepy.

0: No działo się, oj działo się. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Około 100 osób poszkodowanych i zaangażowane wszystkie służby ratownicze. Tak wyglądały ćwiczenia, które dzisiaj odbyły się w Mszanie na terenie miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie A1. Działania pod kryptonimem Taran 2026 miały przetestować sprawność straży pożarnej, ratowników medycznych, policji i straży granicznej. W ćwiczeniach brali udział także strażacy z Republiki Czeskiej, a na miejscu był nasz reporter Wojciech Kocjan.
1: Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na mopa, ale tu jakaś katastrofa jest. Tu jest dużo rannych, jakaś ciężarówka rozbita. Widzę autobus, jakiś samochód się pali. Potrzebne naprawdę szybko jakieś służby ratunkowe tutaj na miejsce.
2: Halo, słyszymy się? Vidím autobus na boku, nějaké nákladní vozidlo, je tady spousta raněných, jo? Někteří jsou uvnitř, někteří leží, jo? Jsou tam raněné osoby vevnitř.
3: Na pewno tam się fest dymi. Dość dużo ludzi wrzeszczy, piszczy, ryczy, nie wiadomo co się tam stało. Ja, mob Mszana.
4: Wszystkie służby, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, muszą ze sobą dobrze współpracować.
5: Szczegóły dzisiejszych działań przedstawia koordynator ćwiczeń, a jednocześnie zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, starszy brygadier Bartosz Deberny.
4: I po to właśnie są te ćwiczenia, żeby w sposób możliwie realny założyć właśnie takie zdarzenie o charakterze masowym, gdzie wszystkie służby musiały być zaangażowane i żebyśmy sobie sprawdzili naszą współpracę, jak jesteśmy przygotowani do tych wszystkich naszych działań.
5: Z tej strony lepiej widzę, co się stało. Jakiś autobus, jakiś PK został potrącony prawdopodobnie przez ciężarówkę wojskową i prawdopodobnie w środku znajdują się jeszcze pasażerowie, teraz ci, którzy opuścili go we własnych siłach. Powinni przemieścić się do jednego punktu, tak żeby można było udzielić pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują teraz najpilniej.
6: Osoby, które potrafią chodzić i brały udział w zdarzeniu, zapraszam do mnie.
4: Jakie jest założenie tych ćwiczeń? Kierowca samochodu ciężarowego przewożącego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej źle się poczuł jadąc tą autostradą. Dojeżdżając już do miejsc do parkingowych stracił przytomność. Niekontrolowany samochód zaczął uderzać w zaparkowane samochody. Ostatecznie uderzył w włączający się do ruchu autobus pełen pasażerów i ten autobus uległ przewróceniu. Tak jest może troszeczkę dziwne, skąd się akurat w tych ćwiczeniach żołnierze wzięli, ale no, mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy. Także no, możemy się spodziewać, że w jakimś tam okresie czasu może być jakiś zmożony ruch wojsk na terenie naszego kraju. Dlatego też pomyśleliśmy o tym, żeby wojsko do tego wszystkiego zaangażować, bo może to stwarzać jakieś kolejne problemy. Mogą przewozić broń, mogą być jakieś materiały wybuchowe.
5: No i przyjechała straż, przyjechały ambulanse, no i starałem się tutaj jakoś pomóc. Panuje generalny chaos, przynajmniej z perspektywy laika, ale zdaje się, że ktoś tutaj wydaje konkretne rozkazy, konkretne są dyspozycje i kolejne służby cały czas dojeżdżają.
7: To bardzo ważna rzecz, czyli ćwiczenia, szczególnie te ćwiczenia.

0: które są dla nas, jak dla wszystkich służb, dużym wyzwaniem, czyli ćwiczenia z dużą ilością osób poszkodowanych. To jest ważne, bo im więcej ćwiczeń, tym w takich sytuacjach rzeczywistych jesteśmy lepiej przygotowani.
1: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiusz Nadolny.
0: Musimy na miejscu trochę inaczej działać niż w takim zdarzeniu jednostkowym. Element koordynacji, bardzo ważny element segregacji medycznej, przypisania kolorów osobom poszkodowanych, ewakuacja ich do punktów medycznych, później przygotowanie ich do transportu.
2: Mamy służby policji, mamy pogotowie ratunkowe, mamy straż pożarną, mamy przyjaciół z zagranicy, bym powiedział, którzy wspierają nasze działania w ramach ustalonych procedur. Wśród poszkodowanych mamy też cudzoziemców, w związku z tym zaangażowana Straż Graniczna.
1: Mówi zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, brygadier Zbigniew Dyk.
2: Po ćwiczeniach analiza, wnioski, aktualizacja procedur. I tak działa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy od ponad 30 lat. To jest system, który ciągle się doskonali, ciągle się uczy i dzięki temu jest chętnie odwzorowywany w innych krajach Europy, ale nie tylko.
3: Mamy podpisane porozumienie z czeską Strażą Pożarną. Oni też mają swoje jednostki w pobliżu autostrady w Bochuminie i w Ostrawie i tutaj też to w ćwiczenie będą zaangażowani, bo do normalnych działań, jakby tu faktycznie miało miejsce jakieś zdarzenie, to oni by tutaj byli.
0: Bardzo ważnym tutaj elementem jest ta współpraca pomiędzy służbami, pomiędzy właśnie ratownictwem medycznym, policją, systemem KSRG. Im lepiej nam to wychodzi na ćwiczeniach, tym lepiej też w rzeczywistości. No a historia pokazuje, że w Polsce, ale przede wszystkim tu w naszym województwie śląskim, takich zdarzeń, gdzie jest dużo osób poszkodowanych, no niestety mamy dosyć sporo, więc będziemy lepiej do tego przygotowani i do tego typu zdarzeń, jeżeli one się zdarzą w rzeczywistości.
4: Na szczęście to były tylko ćwiczenia i oby to, czego udało się dowiedzieć i czego udało się nauczyć podczas tych ćwiczeń, nigdy tak naprawdę nie musiało się przydawać. Wszyscy sobie te

Rozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Minęła 19. Władze Węgier reagują na wczorajszy atak na kibiców budapesztańskiego Ferencvároszu. Śląska policja apeluje o zachowanie koncentracji i uwagi za kierownicą. Ponad 220 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Tychy na realizację projektów społecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvárosu w Zabrzu. Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Urban określiła zdarzenie jako szokujące i niedopuszczalne. Więcej na ten temat w relacji Piotra Piętki.
2: Szefowa węgierskiej dyplomacji napisała w mediach społecznościowych, że po ataku na grupę węgierskich kibiców rozmawiała z konsulem generalnym Węgier w Krakowie i zapewniła, że władze monitorują sytuację. Anita Urban podkreśliła, że stanowczo potępia wszelkie formy przemocy, a wydarzenia sportowe powinny być okazją do wspólnego przeżywania emocji i w żadnym wypadku nie może stawać się miejscem przemocy. Węgierski konsulat pozostaje w kontakcie z zabrzańską policją oraz klubami. W działania policji zaangażowani są również funkcjonariusze przybyli z Węgier. Minister zapewniła też, że węgierska placówka dyplomatyczna pozostaje do dyspozycji kibiców Ferencvároszu i będzie na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.
0: A mecz na stadionie zabrzańskiego Górnika powinien właśnie się rozpoczynać. Relacja z tego spotkania także na naszej antenie na częstotliwościach 98,4 oraz 101,2 i na stronie internetowej naszej rozgłośni. Śląska policja apeluje o zachowanie koncentracji i uwagi za kierownicą. W ciągu ostatniej doby na śląskich drogach zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Jak podkreślił Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki, tragiczne wypadki zdarzają się bez względu na padujące warunki, więc dobra pogoda nie powinna uśpić naszej czujności za kierownicą.
3: Nawet przy dobrej pogodzie na drodze nie możemy pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Coraz częściej dochodzi do poważnych zdarzeń, których konsekwencją jest utrata zdrowia, a nawet życia. Dlatego apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę, koncentrację i przestrzeganie przepisów. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów i pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami. Zwracajmy szczególną uwagę na motocyklistów, rowerzystów i pieszych.
0: To wszystko przyczyni się do tego, że bezpiecznie wrócimy do domu lub dotrzemy do celu podróży. Pośpiech i nadmierna pewność siebie za kierownicą nigdy nie będą ważniejsze od ludzkiego życia, przypominają policjanci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Coraz bliżej modernizacji zbiornika Wisła Czarne. Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą prac. W ich ramach renowację przejdzie tak zwany przelew stokowy, powstanie droga technologiczna wokół zapory oraz mosty na Białej i Czarnej Wisełce. Przywrócony będzie pierwotny stan niecki. Koszt inwestycji to 12 milionów złotych. Jest ona podzielona na 2 etapy. Pierwszy przeprowadzony zostanie jeszcze w tym roku. Wykonawca musi najpierw wykonać projekt. Ponad 220 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Tychy na realizację projektów społecznych. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do nowych form wsparcia, które będą odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa tyskiego magistratu, za te środki zostaną zrealizowane 3 zadania.
4: To mobilny punkt higieniczny dla osób w kryzysie bezdomności, ogród terapeutyczny dla seniorów oraz przestrzeń integracji międzypokoleniowej. Chcemy, aby pomoc społeczna była nie tylko dostępna, ale przede wszystkim dobrze dopasowana do sytuacji i potrzeb mieszkańców.
0: Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.
5: Prokuratura i Policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą

0: Dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na MyDoctor, jedną z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Nieznani sprawcy ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tzw. chmurze. Wyciekły dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoctor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów.
2: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
1: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
1: Spółka MyDoctor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Firma Elona Muska ponownie przeanalizuje decyzję o wykluczeniu Polski ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. Takie zapewnienie otrzymał od jej przedstawicieli premier Donald Tusk. Szef rządu mówi, że na razie firma nie jest w stanie przedstawić wytłumaczenia.
4: Na tym etapie dostaliśmy zapewnienia z tamtej strony, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. Żeby uściślić, to jest kwestia roamingu, znaczy używanie Starlinków przez osoby prywatne tutaj w Polsce nie będzie droższe, ale jeśli ktoś będzie chciał wyjechać, taką informację od nich dostałem. Jeśli ktoś będzie chciał wyjechać i za granicą korzystać ze Starlinku przywiezionego, nie wiem, w samochodzie z Polski tam, to wtedy ten roaming nie będzie dotyczył Polski. Strona amerykańska, Starlink, nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało.
0: 17 sierpnia Polska ma zostać wykluczona ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. Polscy użytkownicy będą musieli zgłaszać podróż i przejść weryfikację dokumentu tożsamości. Od poniedziałku wraca program osłonowy ceny paliw niżej i będzie obowiązywał do końca wakacji. VAT spadnie z 23 do 8%. Analityk rynku paliw Dawid Czopek nie jest zaskoczony powrotem rządowego programu, choć jak zastrzega, jest to rozwiązanie krótkoterminowe.
5: Pamiętajmy, że program jest kosztowny, to nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: Średnio paliwa będą tańsze około złotówki. W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku cen do około 7,20 zł za litr. Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy turniej w tym roku. Już tej nocy zagrał zwycięstwo w prestiżowym turnieju w kanadyjskim Toronto. W finale zmierzy się z Jeleną Rybakiną, rozstawioną w zawodach z numerem 2.
6: Iga Świątek awansowała do pierwszego finału swojego najtrudniejszego sezonu. Ostatni raz wygrała turniej w amerykańskim Cincinnati, a było to dokładnie 12 miesięcy temu. Ten rok nie jest dla mnie pomyślny. Myślę, że to obecnie najtrudniejszy czas w mojej karierze. Jednak ostatni tydzień, gdy gram w Toronto, jest dla mnie bardzo pozytywny. To mi dużo daje. Inspiruje mnie to, że muszę iść do przodu, bez względu na to, co wcześniej się działo. Mówi przed decydującym meczem nasza tenisistka. Najbliższy finał będzie 13. zawodowym starciem pomiędzy Świątek a reprezentantką Kazachstanu. Bilans dotychczasowych spotkań jest wyrównany i wynosi 6-6. W ich ostatnim pojedynku, jedynym meczu rozegranym w 2026 roku, Rybakina zwyciężyła w 2 setach ćwierćfinale turnieju Australian Open. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: 100 kilometrów pieszej wędrówki i ponad 24 godziny marszu na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przemocą. Charytatywna Droga Serc przejdzie z Gdyni do Starogardu Gdańskiego. Wyruszy 22 sierpnia, by wesprzeć fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Jeśli ktoś nie jest w stanie na przykład wpłacić, to może nam pomóc poprzez udostępnienie, powiedzenie komuś o tej zbiórce, o tej akcji i jeszcze tym samym pomaga bardzo w drodze. W Polsce jest bardzo dużo zbiórek, które też popieramy na chore dzieci. Mało kto dba o te dzieci, które właśnie były wykorzystane i właśnie chcemy się na tych dzieciach też skupić.
0: Mówi organizator marszu Błażej Sikorski. Do akcji charytatywnej wciąż można dołączyć. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy pogodnie i bez opadów, ale chłodno. Nad ranem 8 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, do 13 na zachodzie.
9: Autopromocja.
8: Nasz piechur, Paweł Turski.
9: Dzień dobry, jestem.

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci więc

ciebie weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać

0: poszło. Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja cię kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Minęła 20. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, co oznacza, że ceny paliw będą niższe. Ćwiczenia pod kryptonimem Taran odbyły się dziś przy autostradzie A1. Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Warto wstrzymać się z tankowaniem samochodu do najbliższego poniedziałku, 17 sierpnia. Wraca wtedy w nowej odsłonie rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. W związku z dużą niepewnością w cieśnie Ormus i rosnącymi cenami ropy na światowych giełdach rząd zdecydował się na jego wznowienie. Wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak powiedział, że interwencja ma na celu ulżyć fali Polaków, którzy wracają z urlopów.
2: Od najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia, aż do końca miesiąca podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 20%.

0: 3 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
1: Ponownie ma być też wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej. Poprzednia odsłona programu spowodowała, że ceny paliw w Polsce należały do jednych z najniższych w Europie. Ćwiczenia pod kryptonimem Taran odbyły się dziś w autostradzie A1. Według scenariusza ćwiczeń na miejscu obsługi podróżnych Mszana Południe doszło do katastrofy. Kierowca samochodu ciężarowego przewożącego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stracił przytomność i staranował kilka zaparkowanych samochodów. Uderzył w autobus pełen pasażerów, który przewrócił się na bok. Poszkodowanych zostało około 100 osób. W ćwiczeniach Taran wzięło udział około 200 ratowników, to zarówno strażacy, jak i ratownicy medyczni, policjanci, strażnicy graniczni, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego i utrzymania autostrady. Wśród strażaków znalazła się także delegacja z Czech.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: 3 mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Cała trójka miała oblać 17-latka łatwopalną substancją i go podpalić. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Jaworznie w dzielnicy Galmany. Nastolatek doznał poważnych poparzeń, powiedziała Justyna Wiszowaty z tamtejszej komendy policji.
3: 17-latek został oblany benzyną, a następnie podpalony. Poszkodowany o własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala, doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej. W toku czynności policjanci zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat.
1: Podejrzanym grozi nawet dożywocie. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy ustalają szczegóły tego zdarzenia. Kluczowe będzie przesłuchanie pokrzywdzonego, ale stanie się to dopiero wtedy, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy. Podczas spaceru alejami Najświętszej Maryi Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze o pogodzie, w nocy bezchmurnie, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 7 do 10, a wysoko w Beskidach od 10 do 13 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny.
4: Wykolejenie pociągu w pobliżu stacji kolejowej Lewes w południowo-wschodniej Anglii. Do zdarzenia doszło około 70 km od Londynu. Wstępne informacje wskazują, że nie ma ofiar śmiertelnych. Brytyjska policja transportowa przekazała, że na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Na razie nie jest znana przyczyna zdarzenia. Dziewczynka, która spadła kilka dni temu z balkonu z 5. piętra bloku w Łomży, trafi do pieczy zastępczej. Decyzję o odebraniu jej rodzicom podjął miejscowy sąd, mówi jego rzecznik Jan Leszczewski.
5: Przed tym posiedzeniem sądu opiekę sprawował ojciec. Sąd dzisiaj po przeprowadzonej rozprawie uznał, że w tym przypadku należy zastosować instytucjonalną pieczę zastępczą, gdyż zdaniem sądu rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić tej opieki.
4: To jednak nie przesądza jednocześnie o dalszych losach dziewczynki, zastrzega sędzia. W chwili wypadku matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec był wówczas za granicą. Dziewczynkę uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów wchodzących w skład klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski. Mają oni 7 dni na odwołanie się od decyzji. Sąd Dyscyplinarny uznał, że ciężko naruszyli statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiS-u i wstąpili do nowego klubu, powiedział Karski. W sumie 40 parlamentarzystów ma 7 dni na odwołanie się od decyzji. W przypadku braku odwołania po tym czasie, jak dodał rzecznik,

0: oficjalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych w wyniku eksplozji w porcie w Rotterdamie. Do wybuchu doszło w strefie przemysłowej Europortu.
1: Władze poinformowały, że do eksplozji doszło przed południem w firmie Ganvor Energy, która produkuje m.in. benzynę i olej napędowy. Z opisu na jej stronie wynika, że jest to tradycyjna rafineria, która przechodzi transformację zrównoważonego rozwoju. Surowce i gotowe produkty są przechowywane w zbiornikach. To właśnie w jednym z nich doszło do awarii, co widać na zdjęciach i filmach publikowanych w prasie. Media piszą, że ekipa konserwacyjna pracowała przy rurociągach. Do wybuchu mogło dojść podczas ich odłączania. Policja zabezpieczyła teren, na miejscu jest też inspekcja pracy. Eksplozja miała miejsce 2 godziny po tym, jak w tym samym porcie w rafinerii ExxonMobil zabrakło prądu. Władze ogłosiły w związku z tym regionalny stan wyjątkowy. W ciągu godziny zasilanie przywrócono. Według rzecznika ExxonMobil incydenty w obu rafineriach nie są ze sobą powiązane. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Wielu Polaków rozpoczyna przedłużony weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Na głównej stacji w Poznaniu od rana widać spore tłumy. Wśród podróżnych są ci, którzy jadą nad morze lub w górę, a także osoby przyjeżdżające do stolicy Wielkopolski na muzyczny festiwal. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
2: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz 4 pies, a 5 osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
3: Przedłużony długi weekend?
4: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
3: A dlaczego pociąg?
4: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony. Idę chyba, po prostu się spóźnię.
0: W wielu firmach oraz urzędach piątek 14 sierpnia to dzień wolny od pracy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy pogodniej, bez opadów, ale chłodno. Nad ranem 8 stopni na północnym wschodzie, w centrum 11 do 13 na zachodzie.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca buty.

straszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Minęła 20. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, co oznacza, że ceny paliw będą niższe. Ćwiczenia pod kryptonimem Taran odbyły się dziś przy autostradzie A1. Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Warto wstrzymać się z tankowaniem samochodu do najbliższego poniedziałku, 17 sierpnia. Wraca wtedy w nowej odsłonie rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. W związku z dużą niepewnością w cieśnie Ormus i rosnącymi cenami ropy na światowych giełdach rząd zdecydował się na jego wznowienie. Wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak powiedział, że interwencja ma na celu ulżyć fali Polaków, którzy wracają z urlopów.
2: Od najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia, aż do końca miesiąca podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
0: Ma być też wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej. Poprzednia osłona programu spowodowała, że ceny paliw w Polsce należały do jednych z najniższych w Europie. Ćwiczenia pod kryptonimem Taran odbyły się dziś przy autostradzie A1. Według scenariusza ćwiczeń na miejscu obsługi podróżnych Mszana Południe doszło do katastrofy. Kierowca samochodu ciężarowego przewożącego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stracił przytomność i staranował kilka zaparkowanych samochodów. Uderzył w autobus pełen pasażerów, który przewrócił się na bok. Poszkodowanych zostało około 100 osób. W ćwiczeniach Taran wzięło udział około 200 ratowników, to zarówno strażacy, jak i ratownicy medyczni, policjanci, strażnicy graniczni, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego i utrzymania autostrady. Wśród strażaków znalazła się także delegacja z Czech.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Cała trójka miała oblać 17-latka łatwopalną substancją i go podpalić. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Jaworznie w dzielnicy Galmany. Nastolatek doznał poważnych poparzeń, powiedziała Justyna Wiszowaty z tamtejszej komendy policji.
3: 17-latek został oblany benzyną, a następnie podpalony. Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka zaniepokoiła na stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala, doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej. W toku czynności policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat.
0: Podejrzanym grozi nawet dożywocie. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy ustalają szczegóły tego zdarzenia. Kluczowe będzie przesłuchanie pokrzywdzonego, ale stanie się to dopiero wtedy, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia. Częstochowska

0: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy. Podczas spaceru alejami Najświętszej Maryi Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze o pogodzie, w nocy bezchmurnie, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 7 do 10, a wysoko w Beskidach od 10 do 13 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny.
1: PiS formalnie wykluczył 38 posłów i ich 2 senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd Koleżeński Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własne, mówi rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
2: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, no, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: Wśród wykluczonych jest były premier Mateusz Morawiecki. Politycy mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Dobra wiadomość dla kierowców. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poprzedni działał od końca marca do czerwca. Obniżono akcyzę na niektóre paliwa i stawkę VAT.
3: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
4: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
4: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
3: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Pakiet będzie działał do końca sierpnia. Ponad 1300 mieszkańców gminy Tuczna na Lubelszczyźnie bez wody, ta z wodociągu, nie nadaje się do picia. Stwierdzono w niej groźne dla zdrowia patogeny. A wody nie powinni spożywać mieszkańcy takich miejscowości jak Dąbrowica Duża, Choroszczynka, Bokinka Królewska i Tuczna, mówi dyrektorka bielskiego sanepidu Renata Grącka.
5: Ona nie nadaje się absolutnie ani do picia, ani do przygotowywania napojów, potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców. Z wody tej nie można absolutnie kąpać się.
1: W związku ze skażeniem gmina zapewniła mieszkańcom butelkowaną wodę pitną, którą można odbierać w świetlicach. Mieszkańcy pozostałych miejscowości gminy Tuczna, którzy zaopatrywani są w wodę z ujęcia w Wólce Zabłockiej, mogą ją bezpiecznie pić. Planował zamach na Amerykanina. Rosjanina zatrzymano w Warszawie 7 sierpnia, ale stołeczna policja ujawnia to dopiero dziś. O szczegółach Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
6: Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Zabójstw, a tutaj sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
1: Sąd zgodził się na wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Celem działającego na zlecenie Rosji zamachowca był obywatel z 2 paszportami, amerykańskim i ukraińskim. Ponad 300 osób zostało ewakuowanych z nadmorskiej miejscowości Siviri w północnej Grecji z powodu pożarów. Nagrania opublikowane w lokalnych mediach pokazują ludzi wsiadających na pontony i łodzie strażackie, gdy w tle ogień trawi las. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Strażaków w akcji wspierają samoloty i śmigłowce gaśnicze oraz jednostki Straży Przybrzeżnej. Sytuację utrudniają silny wiatr i wysokie temperatury.
7: klimat.
1: A w większości

0: W kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Prawie 12% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz.
2: Dobry wieczór. Zaczynamy od pucharów europejskich. Górnik Zabrze zremisował z Ferencvaroszem 1-1. No i niestety to oznacza, że to Węgrzy przechodzą dalej w Lidze Europy. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa wygrał w Sztokholmie 1-0 z Hammarby i gra dalej. Trwa mecz Rangersów z Jagiellonią Białystok. Rangersi prowadzą 1-0. Przypomnę, w pierwszym spotkaniu to Jaga wygrała 2-1. No i czekamy na rozpoczęcie meczu Lecha Poznań z Klaksvikiem. Są informacje, że jest przełożony. Wcześniej informowano, że ma się rozpocząć o 21:45. Szczegóły w trakcie wyjaśniania. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 0-3 w turnieju pamięci Agaty Mróz. Mecz ten przesądził o zwycięstwie Squadra Azzurra w klasyfikacji generalnej turnieju. Memoriał Agaty Mróz to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia w Azerbejdżanie. Przenosimy się na pływalnię w Saint-Denis w Paryżu. Na pływackie Mistrzostwa Europy nie udało się Xaveremu Masiukowi wejść do finału na 50 grzbietem. W swojej serii półfinałowej finiszował czwarty z czasem 24 sekundy i 47 setnych, co dało dziewiąty czas, a tylko ósemka popłynie w piątkowym wyścigu o medale. Masiukowi zabrakło dosłownie 0,02 do awansu. Na setkę delfinem Jakub Majerski skończył na miejscu siódmym. Jego rezultat to 51 sekund i 78 setnych. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy podczas uroczystej ceremonii medalowej Jakub Szymański odebrał brązowy krążek za 110 metrów przez płotki. Ten czempionat jeszcze nie zakończył sezonu, nie czas na wakacje.
3: Przygotowania do praktycznie startu, który jest za niecałe 10 dni, do memoriału Kamili Sklimowskiej. Raczej bym nie powiedział, że wielki odpoczynek, tylko szykujemy się pod tą imprezę też.
2: 23 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Sklimowskiej w randze diamentowej ligi. A w Birmingham czekamy na finałowy wyścig na 3000 metrów z przeszkodami, a w nim trzy Polki: Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik oraz Alicja Konieczek. Start za niespełna pół godziny. W sztabie Zinedina Zidana, trenerem bramkarzy reprezentacji Francji, został mistrz świata z 1998 roku Fabien Barthez. Kontrowersje budzi natomiast wybór Xaviego Fernandeza na selekcjonera Holandii.
4: Zdaniem radia BNR Xavi jest logicznym wyborem z taktycznego i technicznego punktu widzenia. Dziennik Algemeen Dagblad jest bardziej krytyczny. Punktuje działania Związku Piłki Nożnej, który na siłę próbuje przedstawiać Xaviego jako półholendra i wyznawcę holenderskiej piłki nożnej. Strategia stojąca za tym jest łatwa do przewidzenia. Związek próbuje zyskać poparcie dla pierwszego zagranicznego trenera od 48 lat, gdyż dumna, konserwatywna holenderska szkoła piłkarska tradycyjnie sceptycznie podchodzi do outsiderów i innowatorów. Nie owijajmy w bawełnę, pisze dziennik. Xavi nie jest wyborem luksusowym. Po chaotycznych poszukiwaniach po prostu nie było już żadnych opcji. Mimo to zasługuje on na uczciwą szansę, najlepiej bez cynizmu. Może ona wnieść orzeźwiającą perspektywę. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: W Trójce jeszcze jeden sport tego wieczoru. Do usłyszenia za 2 godziny.
0: Piątek, słoneczny i ciepły. Temperatura maksymalna jutro od około 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoby

0: Minęła właśnie 21. Trwa dochodzenie w sprawie wycieku danych z platformy My Doctor. W Jastrzębiu Zdroju trwa akcja deratyzacyjna. Kąpiel w zalewie paprocany w dalszym ciągu jest zakazana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prokuratura i Policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Nieznani sprawcy ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tzw. chmurze. Wyciekły dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoctor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów,
3: ale również

0: dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
1: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne, żeby nikt nie mógł ich kupić.
3: Spółka MyDoctor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gliwice przymierzają się do wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Byłyby kolejnym miastem w regionie, gdzie mieszkańcy nie kupiliby alkoholu w godzinach ciszy nocnej. Zanim jednak Gliwice zdecydują się na ten krok, chcą o zdanie zapytać mieszkańców. Ograniczenie dotyczyłoby sklepów i stacji paliw. W pubach, restauracjach i innych lokalach gastronomicznych dalej można by kupić napoje wyskokowe. Pomysł wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu pojawił się po przejrzeniu policyjnych statystyk. Tylko w zeszłym roku odnotowano ponad 1000 nocnych interwencji funkcjonariuszy, prawie 300 osób trafiło do izby wytrzeźwienia, niemal 500 osób pod wpływem alkoholu trafiło nocą do szpitala miejskiego. Zdaniem miasta nocna prohibicja mogłaby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę nocnych zdarzeń. Konsultacje potrwają od 26 sierpnia do 16 września.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
3: W Jastrzębiu-Zdroju trwa akcja deratyzacyjna. Od pewnego czasu mieszkańcy zgłaszają większą liczbę szczurów niż w poprzednich latach. Gryzonie pojawiają się nie tylko na śmietnikach i w piwnicach. Spotkać je można również na ulicach czy pod osiedlowymi balkonami.
5: Tu są wszędzie dziury, nie? Stąd wychodzą sobie.
6: Są, latają, gonią się. Takie dziury tam są okropne.
7: Podobno nawet dzieci zbierały sobie szczury do pudełek, bo tam zaraz jest plac zabaw.
6: No chodzą tu. Chodzą, wychodzą z dołu i patrzą.
5: Musimy z nimi żyć, bo jak inaczej, nie?
3: Miasto zapewnia, że nie ma mowy o pladze szczurów, ale ze względu na wzrost ich liczby wzmożone zostaną działania deratyzacyjne. Zamontowane zostaną także dodatkowe zabezpieczenia wiat śmietnikowych. Główny inspektor sanitarny opublikował najnowsze badania próbki wody z kąpieliska nad jeziorem Paprocany w Tychach, w którym zakwitły sinice. Wynika z nich, że wciąż tam występują, a to oznacza, że kąpielisko pozostanie zamknięte. Kolejne badanie służby sanitarne przeprowadzą 19 sierpnia. Do tego czasu na tyskiej plaży będzie powiewała czerwona flaga. Pozostałe kąpieliska w województwie śląskim są otwarte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Bez opadów temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.
8: Dobre wieści dla użytkowników Starlinka ma minister cyfryzacji. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich, napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski. Wicepremier otrzymał deklarację, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Room, tak jak inne kraje starego kontynentu.
9: To oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi, planowanymi przez SpaceX ograniczeniami. To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma poinformuje o tym klientów, napisał Krzysztof Gawkowski w internecie i podkreślił, że polscy użytkownicy Starlinka muszą być traktowani jak inni mieszkańcy Europy. Przypomnijmy, od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlinka. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminale Starlinka za granicę, takie jak zgłaszanie podróży i weryfikację dokumentu tożsamości. Teraz po decyzji SpaceX nie będzie takich wymogów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Dwie osoby zostały poważnie ranne po tym, gdy w hrabstwie East Sussex z południowej Anglii wykoleił się pociąg. Poinformowało pogotowie. 9 osób odniosło lżejsze obrażenia. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Lewis na północny wschód od Brighton na krótko przed godziną 16 lokalnego czasu. 3 wagony wypadły z torów. W pociągu było 150 osób. Wszystkie udało się ewakuować. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Ruch kolejowy w okolicy został wstrzymany. Wybór nad Dniestrza na miejsce ukrycia to dziwna, wręcz ekstremalna sytuacja. Tak były szef CBA Paweł Wojtunik skomentował doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u Marcin Romanowski przebywa w Mołdawii. Region jest niebezpieczny i kontrolowany przez rosyjskie służby. Pobyt w Naddniestrzu bywa niezwykle ryzykowny, tłumaczy Paweł Wojtunik, który przez 8 lat był doradcą premiera.

0: Mołdawii.
1: W tej quasi-republice nie działają żadne standardy międzynarodowe, żadne normy prawne związane z opieką konsularną, standardem pracy organów ścigania czy jakością aresztów śledczych. I to jest ostatnie miejsce, w którym ktokolwiek by się ukrywał.
2: Do sądu w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłkę nadano w Naddniestrzu. Taki adres podano też do korespondencji zwrotnej. Jutro niektóre urzędy będą nieczynne. Ich pracownicy biorą wolne w zamian za przepadające w sobotę święto. Zamknięte będą m.in. Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe i niektóre urzędy miasta. My również mamy wolne, mówi Karol Grosz z olsztyńskiego ratusza.
3: Tego dnia nie będzie można załatwić spraw w siedzibie urzędu. Dzień wolny został wyznaczony w zamian za święto Wojska Polskiego przypadające w sobotę 15 sierpnia. Obsługę mieszkańców wznowimy już w poniedziałek 17 sierpnia.
2: Nieczynne będą również urzędy miasta, a m.in. w Ełku, Ostródzie, Mrągowie i Szczytnie. Te w Elblągu, Gołdapi i Olecku zamykają się natomiast w poniedziałek 17 sierpnia. Koniec z pokazywaniem studenckich legitymacji w pociągach kolei dolnośląskich. Regionalny przewoźnik wraz z Koleo wprowadzili nowe rozwiązanie, które ma przyspieszyć kontrolę biletów i zwiększyć komfort podczas podróży. Na czym polega? Tłumaczy rzecznik kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
4: Mogą w prosty sposób połączyć swój bilet w Koleo z aplikacją mObywatel. Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej.
2: To pilotażowy projekt, który na razie jest w fazie testów. Ministerstwo Cyfryzacji chce wyjść z pomysłem szerzej. Docelowo w planach jest zweryfikowanie każdej ulgi w aplikacji Koleo u wszystkich przewoźników kolejowych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Noc pogodna, a na termometrach zobaczymy od 7 stopni na wschodzie i południu, około 11 w centrum do 15 nad morzem. Piątek słoneczny. Temperatura maksymalna jutro od około 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samochodu.

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez zapadów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.
6: Na stacjach ma być taniej. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Jak zapowiada premier Donald Tusk, dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
7: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
6: Kierowcy mówią, że obniżka to dobra informacja. Nie rozwiązuje jednak problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł. Tuż po ogłoszeniu decyzji przez premiera rozmawiał z nimi Maciej Szafer.
8: Jeszcze nie słyszałam, ale powiem tak, jestem akurat przed

0: wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
1: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
2: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
3: W ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów pacjentów. Hakerzy wykradli je z rejestrów MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane należały do pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług MyDoctor, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
3: Służby pracują nad tym, by dane medyczne nie wyciekły w tak zwanym darknecie. Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, do tego nie doszło. Zachęca jednocześnie do zastrzeżenia numeru PESEL. W Płocku przed południem zrobiło to prawie 70 osób, a zazwyczaj robi to dziennie około 10. Zwiększone zainteresowanie jest też w Radomiu.
5: Obserwujemy w Urzędzie Miejskim w Radomiu zwiększone zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL. Do Wydziału Spraw Obywatelskich zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą dokonać takiego zastrzeżenia. Przede wszystkim są to osoby starsze, które nie korzystają z aplikacji mObywatel.
3: Mówił Janusz Kalinowski z Radomskiego Urzędu Miasta. Po informacji o wycieku danych medycznych PESEL zastrzegło już prawie 100 tysięcy Polaków. SpaceX odpowiedział na żądanie ministra cyfryzacji. Wicepremier otrzymał deklarację od firmy Elona Muska, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Room, tak jak inne kraje europejskie. Jak podkreśla Krzysztof Gawkowski, to oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami.
6: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich i to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć. Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
3: 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. To oznaczałoby w praktyce dodatkowe obowiązki dla polskich użytkowników. Estonia na stałe ogranicza godziny działania przejść granicznych z Rosją. Będą one czynne tylko przez pół doby.
7: Oznacza to, że wprowadzony wiosną i obowiązujący początkowo do końca sierpnia ograniczony czas pracy trzech przejść zostanie utrzymany bezterminowo. Minister spraw wewnętrznych Igor Taro podkreślił, że decyzję tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście stosunków Rosji z Unią Europejską, na które wpływa trwająca rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Jak zaznaczył, ograniczenie godzin pracy granicznych punktów kontrolnych ma też zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić zdolność służb do reagowania na incydenty oraz umożliwić skuteczniejsze kontrole celne. Dodał też, że zamykanie przejść późnym wieczorem oraz w nocy pozwoliło estońskim służbom granicznym efektywniej wykorzystywać personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Przed nami Święto Wojska Polskiego. W sobotę uroczysta parada lądowa, powietrzna i morska. Organizowana od 2007 roku defilady z okazji Święta Wojska pokazują zmiany w wyposażeniu naszych sił zbrojnych, mówił w rozmowie w Trójce analityk ośrodka Polityka Insight Marek Świerczyński.
8: Widać autentyczną rewolucję, jeśli chodzi o sprzęt. To znaczy praktycznie nie ma już sprzętu tak zwanego posowieckiego. Po drugie, ta kolumna pojazdów się stale wydłuża i ona w tej chwili już, zdaje mi się, przekroczy grubo kilometr przy ustawieniu dosłownie zderzak w zderzak, tak, tych pojazdów. Jak ruszą z miejsca i przyjadą, to naprawdę będzie to widok imponujący.
3: Parady początkowo odbywały się w Alejach Ujazdowskich, ale w 2018 roku przeniesiono je na Wisłostradę. Jeżeli ktoś zaplanował na jutro załatwienie sprawy w urzędzie, powinien wcześniej sprawdzić, czy będzie on czynny, bo dla wielu instytucji 14 sierpnia jest dniem odbioru wolnego. To rekompensata za przypadające w sobotę święto. Wiele osób krytykuje całkowite zamykanie urzędów i uważa, że potrzebne są inne rozwiązania.
9: Jeżeli święto nie wypada w niedzielę, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy obniża się nominalny wymiar czasu pracy o 8 godzin.
10: Radca prawny Michał Modrus, Business Center Club.
9: Dodatkowy aspekt to jest taki, że pan premier wydał zarządzenie, w którym udzielił wolnego w dniu 14 pracownikom Korpusu Służby Cywilnej. To znaczy, że nie będzie to dotyczyło wszystkich tak naprawdę urzędników, tylko tych, którzy są objęci Korpusem Służby Cywilnej.
10: Instytucje samorządowe mają możliwość wyboru, tłumaczy Michał Modro.
9: Bo nie mamy scentralizowanej administracji samorządowej, a zatem każdy pewnie wójt, burmistrz, prezydent jako pracodawca będzie tutaj decyzję podjął.

0: zajmował odrębnie. Tutaj taka możliwość istnieje.
1: Wiele instytucji samorządowych się zamyka, na przykład w Poznaniu, Częstochowie czy Krakowie.
2: Po prostu urzędnicy zapomnieli o tym, że mają służyć obywatelom i że to nie jest tak, że oni rozporządzają naszym czasem.
3: Tematem zajęła się Monika Gosławska. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz.
5: Raków Częstochowa zagrał zasadniczą fazę Ligi Konferencji. Po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu w rewanżu przedostatniej trzeciej rundy eliminacji ekipa spod Jasnej Góry wygrała w Sztokholmie z Hammarby 1-0 po golu Greka Stratosa z Farnasa. O fazę ligową medaliki zmierzą się z Hajdukiem Split. Tydzień temu 2-1, dziś 1-1 i Jagiellonia awansowała do czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy po wygranym dwumeczu z Glasgow Rangers. Dziś gola strzelił Słoweniec Nick Prelec. Następnym rywalem drużyny trenera Adriana Siemieńca będzie Iberia Tbilisi. Z Ligi Europy odpada natomiast Górnik Zabrze, mimo że dziś zremisował z Ferencvarosem 1-1, ale w Budapeszcie było 1-2 przed tygodniem. W nagrodę za porażkę Górnik zagra o fazę zasadniczą Ligi Konferencji z AS Monaco. Magdalena Frenz zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati po zwycięstwie z Chorwatką Antonią Ružić 6-2 i 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyczka Jelena Ostapienko, z którą od niedawna współpracuje Piotr Sierzputowski. Jak pamiętamy, niegdyś trener Igi Świątek, to on poprowadził igę po pierwszego Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się Magda Linet, która uległa Elenie Gabrieli Ruse z Rumunii 0-6-3-6. Tytułu bronić będzie Iga Świątek, która do gry przystąpi od drugiej rundy, tak jak Maja Chwalińska. Dziś bez polskich medali Mistrzostw Europy naszych pływaków w Saint-Denis w Paryżu i lekkoatletów w Birmingham. Występy naszych lekkoatletów podsumowuje Rafał Bała.
6: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż trzy biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła 9 miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal w skoku wzwyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Mionso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po 4 dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
5: I jeszcze jedna informacja piłkarska. Lech Poznań, którego mecz z Klaksvikiem został przełożony ze względu na fatalne warunki atmosferyczne i opóźniony przylot na Wyspy Owcze. Ten mecz ma się odbyć jutro o godzinie 20. Sport w Trójce już o poranku. Spokojnej nocy.
3: Piątek, słoneczny i ciepły. Będzie od 24 stopni na wschodzie, 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
7: Autopromocja.
8: Nasz piechur, Paweł Turski.
9: Dzień dobry, jestem.
8: I Państwo, słuchaczki i słuchacze.

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i każdy przeżywa ją inaczej. Dlatego ważne jest wsparcie w tym czasie, stwierdziła Klaudia Janik, psycholog.
3: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby. Miejscem takim, gdzie rozmawiamy też o tym, w jaki sposób przeżywamy tą żałobę, jak reaguje nasze ciało. Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
0: Przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w godzinach od 13 do 14.30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gliwicka policja opublikowała nagranie ze zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie ulicy Zielińskiego. 15-letnia rowerzystka wpadła pod samochód i z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak powiedziała Marzyna Szwed z gliwickiej policji, filmik opublikowano jako przestrogę.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczyna jadąc na rowerze patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Na nagraniu, które zostało opublikowane na stronie Policji Śląskiej, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Podczas jazdy telefon powinien być schowany, a cała uwaga powinna koncentrować się na drodze.
0: Materiały z tego zdarzenia zostaną przesłane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność na drodze. Coraz bliżej 4. miejskiego basenu w Katowicach. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w Kostuchnie. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu. O szczegółach Joanna Opas.
5: 4. basen ma powstać przy ulicy Boja Żeleńskiego na terenie podawnej kopalni Boże Dary. W zeszłym roku miasto przejęło ten teren od spółki restrukturyzacji kopalni. Basen sportowy będzie się składał z 6 torów. Oprócz tego będzie też basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny oraz inne wodne atrakcje. Będzie też 80-metrowa zjeżdżalnia i wielofunkcyjna sala sportowa. Wykorzystane zostaną ciepłe pogórnicze wody dołowe, które będą służyć do ogrzewania obiektu. Na dachu budynku natomiast zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
0: Wartość tej inwestycji to ponad 56 milionów złotych. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie w przetargu, to czas realizacji tego zadania wyniesie 32 miesiące. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów.

0: 4 minuty po północy, Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej jedynki. Były zapowiedzi, jest decyzja. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rzeczywiście benzyna i diesel będą kosztowały mniej, bo Rada Ministrów podjęła decyzję o czasowym obniżeniu podatku VAT.
1: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Mówił premier Donald Tusk. Przepisy mają obowiązywać przez 2 ostatnie tygodnie wakacji, tak by powracający z urlopów mogli odetchnąć. A dlaczego tak krótko? Pytamy o to analityka rynku paliw Dawida Czopka, a ten odpowiada, że to bardzo kosztowny program.
2: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: Koszt drugiej odsłony programu CPN ma wynieść około 500 000 000 zł. Koszt pierwszej wersji sięgnął 4 700 000 000 zł. Medialne pogłoski potwierdzone. Odejście Macieja Berka z rządu związane jest z jego kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a to rodzi wiele komentarzy, szczególnie opozycji. PiS zarzuca premierowi, że łamie własną obietnicę odpolitycznienia Trybunału.
3: Zapewnienia Platformy i ataki na nas przez wiele lat, że my upolityczniliśmy Trybunał, mieliby ten Trybunał odpolityczniać, no a teraz robiliby taką akcję z wysłaniem człowieka politycznego, czy wybraniem człowieka politycznego do Trybunału.
0: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Powiedział mu wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
4: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki.
0: Maciej Berek miałby zastąpić na stanowisku sędziego Justyna Piskorskiego. Jego kadencja kończy się 18 września. Polityczny topór ściął głowy w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik dyscyplinarny partii wykluczył z ugrupowania 38 posłów i 2 senatorów, którzy należą do stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich jest Mateusz Morawiecki. Władze PiSu twierdzą, że rozłamowcy naruszyli 2 artykuły ze statutu ugrupowania poprzez to, że opuścili klub parlamentarny i wstąpili do nowego.
5: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych prawie 19 milionów Polaków. Należały do pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usługi firmy MyDoctor prowadzącej elektroniczną dokumentację. Jakie informacje wpadły w ręce hakerów, to wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich.
0: Po masowym wycieku danych i apelu Ministerstwa Cyfryzacji lawinowo rośnie liczba zastrzeżeń numerów PESEL. Tylko przedwczoraj Polacy zastrzegli niemal tyle numerów, ile w całym lipcu, a można to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel. Iga Świątek będzie walczyć o pierwszy w tym roku tytuł. W półfinale Polka awansowała do finału turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto, w 3 setach pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Była zadowolona ze swojej gry i twierdzi, że jest gotowa na finał.
7: No, bardzo się cieszę, że jestem w finale. Wiadomo, zagrałam ich już dużo, ale każdy finał jest inny i do każdego turnieju trzeba podejść trochę inaczej. Chociaż z drugiej strony do finału będę się przygotowała w taki sam sposób jak do innych meczów, bo jak już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
0: Finał powinien rozpocząć się niebawem. Rywalką Igi Świątek będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina. To będzie ich 13 pojedynek. Bilans jest wyrównany 6-6, ale w 2 ostatnich spotkaniach lepsza była reprezentantka Kazachstanu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Piątek w całym kraju powinien być pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich, trochę chłodniej w

0: W rejonach podgórskich Karpat 22 stopnie. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest piątek, 14 sierpnia, to

0: Minęła 23. 3 lata więzienia grozi mężczyźnie, którego pies dotkliwie pogryzł 50-letnią kobietę. W Chorzowie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. W Gliwicach młoda rowerzystka wpadła pod samochód.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psa. Do zdarzenia doszło w marcu w centrum Częstochowy.
2: Podczas spaceru alejami Najświętszej Marii Panny 50-latka z psem została zaatakowana przez amstafa. Kobieta doznała trwałego oszpecenia twarzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie właściciel agresywnego psa, który zdaniem śledczych nie dopilnował zwierzęcia. Dodatkowo mężczyzna w chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 45-letni Robert M. oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Grupa rusza od września przy Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Utrata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i